0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Josef.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Co ciemnie

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. Wrzesień urodzajny w grzyby. Pod częstochowskich lasach grzybiarze mają pełne koszyki. Zielonka, kalety na bogato. Speedway wciąż na wysokim poziomie w Częstochowie. Rozruszamy się w programie. Sprawdzimy też, co wydarzyło się w Częstochowie przez ostatnie dni. Na początek jednak grzybobranie. No i właśnie, będziemy też ostrzegać.
0: To warto wiedzieć.
2: Zbieraj tylko te grzyby, które znasz. Jeśli jesteś początkującym grzybiarzem, zostań przy grzybach rurkowych z tak zwaną siateczką od spodu kapelusza. A jeśli nie masz pewności, czy dany grzyb jest jadalny, możesz go sprawdzić w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Mówi śląski inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik.
3: Mamy tak zwanych grzyboznawców. To są osoby, które odbyły określony kurs, mają doświadczenie i wiedzę mówiącą o tym, jaki to jest gatunek grzyba. Zdarzały się takie sytuacje, że z kosza pełnego grzybów, no niestety zostało połowę. Rozsądek powinien górować nad naszym postępowaniem i idąc do lasu, zbierając grzyby, powinniśmy z runa leśnego wybierać tylko te, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, że są one jadalne. Taką generalną zasadą przy pozyskiwaniu grzybów jest to, żeby je zbierać te grzyby, które pod spodem mają takie utkanie siatkowate, rurkowate, a nie blaszkowate. To już wyeliminuje znaczną ilość grzybów, które są potencjalnie niebezpieczne dla człowieka, ale zasada generalna, bierz tylko to, co do którego nie masz żadnej wątpliwości. Pędzą owczym zbierano wszystko, co znaleziono po drodze. Muchomor sromotnikowy jest takim sztandarowym przykładem grzyba silnie toksycznego dla człowieka. Niezareagowanie w odpowiednim czasie powoduje to, że człowiek umiera niestety w strasznych cierpieniach. Jest to grzyb, którego działanie toksyczne ujawnia się w ciągu 2-3 dób. Tak więc od czasu spożycia tego grzybu do wystąpienia tych pierwszych objawów, no niestety upływa dosyć dużo czasu, a w tym czasie destrukcja naszych narządów wewnętrznych, głównie wątroby i nerek, jest już na tyle posunięta, że no, zaawansowana medycyna ma problemy z uratowaniem wtedy człowieka. Bardzo silnie toksyczne, rozpadające się tkanki, głównie tak jak mówimy wątroba, powoduje to, że no, człowiek jest w tym momencie niezdolny do funkcjonowania. Mamy również cały szereg grzybów, które wykazują takie działanie toksyczne. Muchomory zielonkawe, muchomory czerwone. Wszystko zależy od grupy toksyn, które one produkują, tak zwanym działaniem muskarynowym. Inne mają działanie inne, to, jeżeli chodzi o toksykologię. No, są też małe, niepozorne grzybki, które potrafią naprawdę pokonać słonia, ale tych naprawdę wystrzegajmy się. Pozostańmy przy swoich zbiorach tylko na dobrze znanych gatunkach nam grzybów. Tutaj upowszechnienie tej informacji o właśnie zasadach dotyczących grzybobrania, które stało się tak naprawdę naszym sportem chyba narodowym w kraju, powoduje to, że coraz mniej mamy zgłoszeń. Musimy też pamiętać o tym, że można również ulec zatruciu, spożywając grzyby uznawane jako jadalne. Dlaczego? Dlatego, że one zbierane w lesie, przechowywane w niewłaściwych warunkach, a myślę tutaj o zbieraniu, to jest taki powszechny niestety zwyczaj do toreb foliowych czy reklamówek. Te grzyby bardzo szybko zaparzają się. Niestety na swoich owocnikach mają również grzyby drożdżakowe lub pleśniowe, które produkują bardzo szybko toksyny, które stają się przyczyną z kolei zwykłego, można powiedzieć, banalnego. No niekiedy jest to burzliwie przebiegające, tylko potem dyskomfortu takiego właśnie gastrycznego, przebiegające z bólami brzucha, z biegunką. Na szczęście przechodzą, ale o tym również musimy pamiętać, transportując grzyby z lasu do domu i odpowiednio je przechowywać w domu w postaci czy to suszonej, czy przetworzonej termicznie. Niektóre grzyby nie tolerują związku z alkoholem. Występuje wtedy taka reakcja tak zwana disulfiramowa, czyli nagłe uczucie duszności, uderzenie gorąca. To jest właśnie połączenie substancji zawartej w grzybach z alkoholem. Tego też absolutnie łączyć nie wolno. Na pewno nie powinny jeść dzieci przynajmniej tak do 7 roku życia, nawet może troszkę dalej. Dzieci mają nie w pełni wykształcony jeszcze układ enzymatyczny i trawienny. Dlatego traktujemy grzyby w kategorii dosyć ciężko strawnych pokarmów i samo zaleganie tego grzyba właśnie w przewodzie pokarmowym jest już dla dziecka naprawdę dużym wyzwaniem.
1: Materiał przygotowała dla nas Paulina Kozioł. A już teraz Janusz Danek i Speedway Częstochowa. Co wiem, a czego nie?
0: Aktywnie w Częstochowie.
4: Jak ktoś nie przyjedzie na stadion potem nie zobaczy tego bakcyla. Panie redaktor, ja powiem taką fajną rzecz, bo taki był broker z Sosnowca, tam nie ma żużla, ja go zaprosiłem do mnie tutaj. Podobnie miałem z Krupskiego Młynu takiego prezesa, ale zaprosiłem, usiadł na trybunach i zobaczył żużel i się zakochał. My to wielopokoleniowo, my to chyba nawet tak się u nas potocznie mówi, że my to z mlekiem matki wyssaliśmy tą pasję, tą miłość do ścigania. A Częstochowa to jest wielka tradycja. Jest kilka miast, Wrocław, Toruń, to są miasta stricte żużlowe. Myśmy w Warszawie, stolicy, próbowali kilkakrotnie i z panem Władysławem Golobem. I nawet Marek Kraskiewicz, żeśmy tam próbowali, bo tam, no i tam Sławek Drabik zdobywał w 90. A, to już nie ma znaczenia. Mistrzostwo Polski wtedy. I Zbyszek Boniek, jak był na trybunach, a ze mną pojechało 5 autokarów biało-zielono ubranych, cały sektor główny. I Zbyszek podszedł, mówi: chłopie, ja nie wiedziałem. I wtedy dostaliśmy Puchar Fair Play. On był oczarowany, bo 300 biało-zielonych flag i to na stadionie Gwardii w Warszawie. Myśleliśmy, że to się uda. No ale niestety, nie ma takich pasjonatów, którzy chcieliby to pociągnąć, bo pan Władysław Golob jest zbyt gorszy, a pan Marek Kraskiewicz miał słabsze przebicie. Tam Unia Leszno próbowała też wspierać na tej Gwardii, ale to musi chcieć i samorząd, musi chcieć samorząd, muszą chcieć zawodnicy. Wiele czynników ma wpływ, aby to wykwitło. W Częstochowie miłość do Speedwaya, tak jak mówię, my wyssaliśmy z mlekiem matki i to pokoleniowo. Dziadek, wnuczka bierze i to tak sport, można powiedzieć, stricte rodzinny. No a speedrower jest taką, można powiedzieć, odmianą żużla na rowerach. My to tak nazywamy, bo Hans Nielsen, profesor żużla, czterokrotny mistrz indywidualny świata, kiedy był w Polonii Piła, powiedział, że to jest najlepszy sposób na przygotowanie żużlowców. To zaraz w Pile wybudowali obok korony tor do speedrowera. Podobnie w Zielonej Górze. Patryk Dudek do tej pory nieraz jeździ. Rafał Dobrucki. Anita Włodarczyk, to jest moja zawodniczka, która 6 lat jeździła. Ta słynna Anita, ta mistrzyni olimpijska świata, 6 lat jeździła w speedrowerze Anitka. To jest mistrzynią Europy juniorek. Także później Dobrucki, trener kadry narodowej, Skórnicki Adam, mistrz Polski na żużlu, Sławek Drabik, Patryk Dudek i Fajferowie. No kupę tych zawodników, duża ilość zawodników, tych, którzy są znakomitymi żużlowcami. Oni gdzieś tam pierwsze te kroki stawiali w tym speedrowerze. No i my też tak chcieliśmy pewnie z początku naśladowywać tych wielkich mistrzów, takich jak Ivan Maurer czy Owe Fundin. No i to tak jak Ronaldo czy Lewandowski są takimi dla młodych chłopców kopiących w piłkę, no bo wszyscy chłopcy grają w piłkę, dziewczynki też teraz zresztą z sukcesami. Nasze tutaj częstochowianki też miały wiele sukcesów. Nawet miałem przyjemność być komentatorem, kiedy zdobywały Mistrzostwo Polski w futsalu, także no ja po prostu kocham sport i wszystko to, co ze sportem związane.
1: A jak pan sobie wyobraża właśnie ten speedrower za 5-10 lat w Częstochowie, czy tam w skali kraju?
4: Taką miałem refleksję, właśnie Polacy mają kapitalną predyspozycję do ścigania w lewo. Czy to w speedrowerze, czy w żużlu. Czasy są trudne, ale trudne czasy kształtują mocnych ludzi. Prawda? I dlatego może za lat kilkanaście te trudne czasy ukształtują jeszcze lepszych ludzi niż my staramy się być, bo wszyscy chcemy, szukamy szczęścia, wszyscy dążymy do doskonałości, prawda? Ale no, receptę musimy sobie sami wystawić, no bo nikt nam w szczęściu nie pomoże. Chcesz być szczęśliwy, no to bądź, prawda?
1: Czyli dobrze się sportem zająć.
4: Dobrze się sportem zająć, dobrze się zająć kulturą, dobrze się zająć nauką. Wszystkim pasjonaci żyją szczęśliwie. A jak człowiek żyje szczęśliwie, to nie obraża innych, nie dokucza innym, bo ma swoje życie i, jak to się mówi potocznie, swoje małpy i mój cyrk, prawda? I nie interesuje mnie to, jakiego sobie proboszcz wikarego dobrał. No bo to jego parafia i niech on sobie tam dobiera, niech on sobie... Ja, mnie interesuje, abym miał dobrych, wrażliwych ludzi wokół siebie i nie plujących jadem, nie hejtujących, ludzi, z którymi się chce żyć.
1: A chodzi pan na mecze? Tak odbiegnę trochę od tematu.
4: Na wszystkie mecze chodzę, panie redaktor. No jakżeż, jestem wielkim kibicem. Sam pływam dużo, jeżdżę na rowerze też oczywiście. Chodzę, uwielbiam piłkę nożną, uwielbiam przede wszystkim żużel, no bo to moje takie... Żużel moja wielka miłość, speedrower moje dziecko, a piłka nożna to jak każdy, no uwielbiam, no chodzę na Raków oczywiście i cały czas w to wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej. Tak jak Czesiu Niemen śpiewał. Ja w to mocno wierzę, bo gdyby tak nie było, to ja nic nie muszę. Ja tylko mogę, bo robię to społecznie. No wśród fantastycznych ludzi, no co tu dużo mówić, grupa. Ja jestem z czasów jeszcze AZS-u, kiedy odnosiliśmy wielkie sukcesy, kiedy Jurek Wagner, kiedy przyjeżdżał na te mecze, tośmy dużo koło siebie siadali nieraz, bo już nie był wtedy trenerem, ale przyjeżdżał tak gościnnie do Częstochowy. I był zafascynowany speedrowerem, jak mu opowiadałem, że bo też był w Australii, to także mi sobie opowiadali te wszystkie przygody na antypodach i to. No, powiem szczerze, panie redaktor, no, kocham sport w każdej postaci. W ogóle każda szlachetna sportowa rywalizacja coś tworzy, coś buduje, coś łączy. Na torze, na boisku możemy rywalizować, ale poza boiskiem jesteśmy kumplami. I to jest bardzo ważne. Tak się buduje społeczeństwo obywatelskie. A trzeba też zmieniać to, co zmieniać możemy. No i jak się weźmie w swoje ręce sprawy, to myślę, że można wiele. Speedrower. Kiedyś dziedzina nieznana, a wielki splendor, wielki zaszczyt, takie spełnienie. No bo, panie redaktor, jako twórca Speedway Fan Clubu, jako twórca i założyciel Polskiej Federacji, w jakimś sensie jestem twórcą, prawda? Można tak określić. Artysta czy twórca nikt nie robi do szuflady. I ja po prostu mówię, że żaden twórca nie robi nic do szuflady. Dzięki wam można się pokazać, dzięki tutaj naszej takiej tej lokalnej telewizji też właśnie mają swój duży udział w tym, że z malutkiego, nieznanego sportu staliśmy się kultowym sportem z dwoma obiektami w mieście.
1: Częstochowa to miasto sportu?
4: Tak, mogę to śmiało powiedzieć. Częstochowa to miasto sportu. Sport kocha Częstochowę, Częstochowa kocha sport. A wyniki po prostu, panie redaktor, to wypadowa wielu czynników. To jest dyspozycja dnia, no i tak zwane szczęście sportowe. Bo jak mamy podobne umiejętności na podobnym poziomie, no to kto wygrywa? No wygrywa ten, kto akurat będzie troszkę więcej szczęścia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na skrzyżowaniu ulic Farada i Legionów. Jej rzecznik, prokurator Tomasz Ozimek, poinformował w rozmowie z portalem naszemiasto.pl, że wstępne ustalenia wskazują, że Fiat Panda, poruszając się ulicą Faradaja w kierunku Legionów, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadzając tym samym do zderzenia z Audi. Kierowca Fiata zmarł w szpitalu. Dokładne okoliczności wypadku są obecnie ustalane. Gigantyczne pieniądze na modernizację taboru MPK. Częstochowa zdobyła na ten cel aż 181 milionów złotych unijnego dofinansowania. Rzecznik MPK Maciej Hasik.
5: Łącznie grubo za ponad ćwierć miliarda złotych do dyspozycji naszych pasażerów w przeciągu 2 lat będą 64 nowe autobusy o napędzie elektrycznym i wodorowym wraz z infrastrukturą do ładowania. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 to największy krajowy program unijny w obecnej perspektywie finansowej, który m.in. wspiera rozwój sprawnego, bezpiecznego, dostępnego i zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. Projekt złożony po uzgodnieniach z miastem przez częstochowskie MPK zakłada 181 milionów złotych dofinansowania, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu przy łącznej jego wartości w wysokości 262 milionów złotych. Większość wkładu własnego po stronie wnioskodawcy będzie stanowić niekwalifikowalny VAT, który spółka zamierza odzyskać. Miasto realizuje kolejne inwestycje drogowe służące sprawnemu poruszaniu się po mieście kursowych pojazdów MPK, modernizuje infrastrukturę tramwajową, przebudowa prawie całej starej linii, teraz odcinka do Kucylina i wymienia tabor. Niedawno poinformowano o projekcie wartości blisko 25 milionów złotych, w ramach którego MPK kupi 4 nowe autobusy elektryczne i powstanie hala serwisowa dla pojazdów zeroemisyjnych. Wraz z zamówionymi ostatnio kolejnymi autobusami elektrycznymi, wolumen bezemisyjnych autobusów o różnych rozmiarach osiągnie 33 sztuki. W ciągu najbliższych 2 lat 3/4 taboru obecnie wyjeżdżającego na częstochowskie ulice, czyli 97 ze 127 pojazdów, będzie zeroemisyjne, a 100% wyposażone w klimatyzację. Nowe autobusy, które zostaną zamówione w 3 wersjach, 12-metrowe Maxi 44 sztuki, w tym 4 wodorowe, 18-metrowe Mega 10 sztuk oraz 9-metrowe Midi też 10 sztuk, będą oczywiście dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością oraz wyposażone w zaawansowane systemy informacji pasażerskiej oraz bezpieczeństwa.
1: Przetarg na modernizację stadionu żużlowego przy ulicy Olsztyńskiej w Częstochowie. Miasto czeka na oferty do końca września, a zakres prac obejmie m.in. modernizacji oświetlenia, wymianę nawierzchni w parku maszyn i przewejściu głównym na obiekt. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Oczywiście to nie koniec naszego programu. Zostańcie z nami. Przed nami kolejny kwadrans magazynu. Zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Historia komunikacji miejskiej w Częstochowie jest bogata, choć pasażerowie nie zastanawiają się, jak było lata temu, licząc na punktualność i wygodę, a nie zawsze tak było.
6: Ciekawe spotkanie.
1: Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie, o tym, co było i co jest dziś w naszym magazynie na dłużej.
7: Ponad 75 lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie to jest szmat czasu i trudno wyobrazić sobie nawet najlepszą, najbardziej syntetyczną audycję radiową, żeby wszystko, co się przez ten czas wydarzyło, przybliżyć, ale warto spojrzeć za siebie, spojrzeć w przeszłość, bo tak naprawdę te trzy dekady, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza historii MPK, wszystkie te rzeczy, które działy się na przestrzeni dekad, były tak naprawdę tłem dla historii Częstochowy. Zaczęło się to wszystko dawno temu i tak naprawdę gdybyśmy starali się, jeśli chodzi o komunikację miejską, spojrzeć w annały, to ten rok 50. nie był początkiem jako takim komunikacji miejskiej, no bo siłą rzeczy Częstochowa już przed wojną, już po powstaniu huty i później po rozwoju przemysłowym zaczęła się rozwijać, zaczęła potrzebować komunikacji i takie zalążki komunikacji pojawiały się na przełomie XIX-XX wieku, początek XX wieku to także tramwaje konne, to też zawiązanie się firm prywatnych, które jeszcze nie były takim usystematyzowanym systemem, który by można było nazwać komunikacją miejską, ale były to zalążki publicznego transportu zbiorowego. Wojna oczywiście i tragedia wojenna ukróciła wszelaki rozwój, także ten związany z częstochowskim transportem publicznym, ale jeszcze przed wojną był też początek myślenia, zalążek budowy linii tramwajowej. Okazało się wówczas, że władze jeszcze zaborcze, później już w wolnej Polsce, nie potrafiły osiągnąć konsensusu z samorządem, z władzami miasta, nie potrafiły też okoliczności sprzyjać temu, by ten tramwaj powstał. Wówczas pewnie byśmy byli w czołówce tych najstarszych. Nie ma tego złego, bo jak się okazało później, w dobie likwidacji i spadku mody na tramwaj, ten tramwaj w Częstochowie powstał i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Później jego rozwój potwierdził tę tezę. Mówiąc o początku, musimy powiedzieć, że oczywiście władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i te w terenie i te centralnie musiały działać wspólnie i w porozumieniu i tak naprawdę 50. rok to jest ten pierwszy dokument potwierdzający zawiązanie się Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a minister właściwy na początku 51. roku potwierdza właśnie powstanie MPK i od tego czasu zaczyna się formalna i realna historia częstochowskiego MPK. Dlatego też to 75 lat umownie było obchodzone w roku 25, bo istotnie te trzy ćwierćwiecza wówczas minęły od tego pierwszego dokumentu Rady Narodowej, która zawiązała częstochowskie MPK, ale potwierdzenie przez ministra właściwego dla komunikacji nastąpiło na początku 51 roku, dlatego też i ten 26 rok można uznać za jubileuszowy. Zresztą podkreślaliśmy to i w naszej narracji w mediach tradycyjnych czy w mediach społecznościowych nawiązujemy. Zresztą też obecność na antenie Radia Złote Przeboje jest tego najlepszym przykładem. Pierwsze lata to nie był łatwy czas. Czas stalinizmu, czas wychodzenia z ruin powojennych. Częstochowa może nie zniszczona bardzo, ale jednak cały kraj był w odwrocie, cały kraj podnosił się ze zgliszcz tak naprawdę i wyzwaniem dla Częstochowy było też budowanie tej siatki połączeń, która pozwoliłaby na transport mieszkańców miasta, a liczba ich rosła z roku na rok, do rozbudowującej się huty imienia Bieruta, później huty Częstochowa. Ta huta była takim kołem zamachowym, także jeśli chodzi o te komunikacyjne aspekty w mieście. Kolejne lata to oczywiście budowanie taboru i też ujednolicenie się infrastruktury. Pamiętajmy, że na początku to kilka lokalizacji tak naprawdę można było uznać za to zaplecze infrastrukturalne w mieście, a ta współczesna zajezdnia autobusowo-tramwajowa to nie od razu tak naprawdę była, tylko była właśnie pokłosiem takiej systematycznej pracy i ujednolicania się tej struktury infrastrukturalnej, ale też taborowej, no i też biurokratycznej, jeśli chodzi o MPK w Częstochowie. Kolejne lata to znowu lata związane z budową linii tramwajowej. Ten tramwaj w końcu, w momencie, kiedy wiele krajów, ale też wiele miast w Polsce odchodziło od tramwajów, w Częstochowie powstał. Było to zbawienne, bo tak naprawdę tramwaj od tysiąclecia na początku od okolic Worcela w kierunku Huty, w tej swoim pierwszym odcinku, w tej linii, czy osi pracy, jak nazywało się właśnie to połączenie północ-południe tramwajowe, był najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez częstochowian. Następnie oczywiście rozbudowa, próba też społecznego rozbudowania, czy rozbudowania tramwajów w czynie społecznym na Rakowie. Później, współcześnie, już w XXI wieku, ten tramwaj na Rakowie się pojawił, ale na innej trasie i w zupełnie już innych warunkach. Te historie można by przybliżać i przybliżać, ale tak naprawdę w rozwój i taki pik, tak jak w kraju, tak i w Częstochowie, można osadzić w latach 70. w epoce Gierka, kiedy to zakłady przemysłowe i rozwój miast i taka decentralizacja też postępowała. Później Częstochowa stała się miastem wojewódzkim. To wszystko wpływało także na to, jak działało MPK.
1: Przypomnę, że to nasze spotkanie z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MPK w Częstochowie. Znów cofniemy się w czasie po to, aby mieć porównanie do tego, co jest dzisiaj w częstochowskiej komunikacji.
7: Czasy minione, chociaż sentymentalnie pewnie wiele Państwa do tego podchodzi, były też czasem takiej byle jakości technicznej. Nie wszędzie, nie zawsze, ale podczas eksploatacji autobusów i tramwajów, w czasie niedoborów też części zamiennych, wszystko albo dużo robiło się takimi metodami doraźnymi i też umiejętnościami pracowników. Wiele tych rzeczy trzeba było nadrabiać, bo te możliwości techniczne, zaplecze, dostępność części zamiennych były ograniczone. Dlatego też bez względu na to, jakie były czasy, jak ten MPK się rodził, jak później wyglądał, należy naprawdę ukłonić się wszystkim pokoleniom pracowników, którzy tworzyli to przedsiębiorstwo i dalej współtworzą jego, myślę, ponowny rozwój, renesans też komunikacji miejskiej i też dzięki temu notujemy wzrosty, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Oczywiście te liczby są niewspółmierne do tego, co było we wspomnianych latach 70. czy 80., bo wówczas trzykrotnie więcej tych pasażerów było łącznie rocznie przewożonych, ale też inne czasy, jeśli chodzi o dostępność do transportu prywatnego, etc. Lata 90., czas transformacji, to też czas, jeszcze wcześniej, lata 80., trudniejsze, bo związane z kryzysem finansowym, z perturbacjami politycznymi, z czasem stanu wojennego. To były czasy mroczne, czasy też trudne. Transformacja nie od razu pozwoliła na to, żeby wyjść z tej zapaści. Ale już ja, będąc dzieckiem lat 80., pamiętam, kiedy ta transformacja zaczęła w latach 90. przynosić także ślady w komunikacji miejskiej. Pierwsze niskopodłogowe autobusy, pierwsze liftingi także tego wysłużonego albo sprowadzanego z rynku wtórnego taboru. Tak naprawdę dopiero wejście do Unii Europejskiej było takim znakiem, taką cezurą, takim czasem, kiedy można byłoby uznać, że dla częstochowskiego transportu publicznego, dla publicznego transportu zbiorowego w postaci MPK w Częstochowie jako miejskiego przewoźnika, jednego z największych przewoźników w województwie śląskim, przyszedł ten czas nowych możliwości. To naprawdę w telegraficznym skrócie można sprowadzić do współcześnie inwestycji na setki milionów złotych, a myślę, że tych zer można by jeszcze dodać, bowiem nowy tabor autobusowy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, sto kilkadziesiąt autobusów, kilkadziesiąt kolejnych już elektrycznych, zeroemisyjnych, nowe technologie, nowe napędy, nowe perspektywy, bo jesteśmy tuż po zakupach pierwszych autobusów przegłowowych elektrycznych, a być może czeka nas rewolucja, domknięcie tej cywilizacyjnej, tramwajowej rewolucji, jeśli chodzi o ten sposób poruszania się po mieście, czyli przebudowę nieprzebudowanego dotąd odcinka na tym ostatnim historycznym szlaku od Dąbia do Kucelina, czyli tam, gdzie kiedyś Huta kilkanaście tysięcy osób codziennie do pracy przyjmowała, a współcześnie kilkanaście tysięcy ludzi, w tym także w rozbudowującej się ponownie hucie odradzającej się z kryzysu, też pracuje i też potrzebuje dotrzeć. Te wszystkie rzeczy na bieżąco są przez nas przybliżane. Chcemy informować, chcemy też zmieniać trochę sposób myślenia o komunikacji miejskiej. Stąd też sporo akcji społecznych, stąd też dni otwarte na zajezdni MPK. To są rzeczy, które są systemem naszym połączonych i myślę, że takie symboliczne podsumowanie tego, to są takie rzeczy, które nie skłaniają do tego, żeby odcinać kupony od tego dorobku, ale właśnie, żeby poczuć presję wyzwania i temu wyzwaniu podołać. Wyzwaniu, by pokolenia współczesnych i przyszłych częstochowian mogły naprawdę mieć świadczoną usługę komunikacyjną na najwyższym poziomie, bo wtedy miasto będzie nowoczesne, będzie miało szansę na rozwój i będzie mieszkańcom przyjazne. Taki jest nasz cel na kolejne lata. Proszę trzymać kciuki, by te założenia mogły się spełnić i korzystajcie z autobusów i tramwajów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Do zobaczenia na trasach.
1: Taki szkic historyczny przedstawił nam Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie. A jeśli ktoś zainteresowany jest tym tematem, to znajdzie się i literatura.
0: Zmieniamy temat.
1: W naszym programie odwiedzamy teraz Urząd Miasta w Częstochowie. Czy jest przyjazny nam, osobom załatwiającym urzędowe sprawy?
6: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną. Trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląsk. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy. Ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. Mam nadzieję, że w tym gąszczu różnych urzędowych spraw będzie łatwiej się po prostu włapać.
1: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
6: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną, można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać, więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce. Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Są wydarzenia, które od lat widnieją w kalendarzach i wszystko wskazuje na to, że nie znikną z niego tak szybko. O częściach z nich powiemy w naszym programie.
0: O tym się mówi.
1: Zanim dyrektor Częstochowskiej Organizacji Turystycznej powie nam o wydarzeniach, które goszczą na kulturalnej mapie Częstochowy, słów kilka o nowej siedzibie. Jakub Sikora.
8: My jako Częstochowska Organizacja Turystyczna ciągle się rozwijamy, ciągle dążymy do tego, żeby się rozwijać. Do tej pory współpracowaliśmy i oczywiście nadal będziemy współpracować z Miejskim Centrum Informacji i właśnie tu znajdowała się nasza siedziba. Natomiast otworzyła się przed nami bardzo fajna i nowa perspektywa. Przeniesienie się do obiektu, które należy do Muzeum Częstochowskiego, czyli do Zagrody Włościańskiej 7 kamień 4, nasza nowa siedziba. No i przede wszystkim coś, o co ludzie również pytają, czyli sklep z pamiątkami. I z Jasnej Góry, i z Częstochowy, i z całego subregionu. Tam będziemy na Państwa czekać.
1: Większa siedziba, większe możliwości.
8: Większa siedziba i większe możliwości. Myślę, że nawet będzie się mógł pokusić o jeszcze lepsze i większe imprezy, które organizujemy, o większe eventy. No i przede wszystkim bliżej do Jasnej Góry, czyli też de facto do naszego członka.
1: No powiedzmy trochę, o co szykujecie.
8: Przede wszystkim czeka nas Juromania. Święto każdego juromaniaka, który chce odwiedzić Jurę Krakowsko-Częstochowską na Parku Lisiniec. Znany w zasadzie, mam nadzieję, że trochę bardziej znany od kilku lat, Jarmark Częstochowski, bożonarodzeniowy jarmark, Gwiazdkowa Aleja na Placu Biegańskiego. I jeszcze serdecznie chciałbym Państwa zaprosić najbliższą młodym imprezę, bo to Festiwal Summer, czyli Częstochowa, organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta we współpracy z Częstochowską Organizacją Turystyczną. Festiwal od młodych dla młodych. Festiwal ma swoją historię od 2017 roku, kiedy ja jeszcze de facto będąc w Młodzieżowej Radzie Miasta poszliśmy do pana prezydenta i poprosiliśmy o to, aby panie prezydencie, niech będzie tu impreza dla młodych ludzi. Ale pan prezydent powiedział wtedy, słuchajcie, ale przecież są imprezy, ale panie prezydencie nie. My chcemy mieć imprezę, o której my zdecydujemy. Jak będzie wyglądała, jakie będą atrakcje, jacy będą artyści, jaka scena i tym podobne. I od tamtej pory się zaczęło. Mamy rok 2025 i impreza cały czas jest tą imprezą miejską. Cały czas ją organizujemy i przede wszystkim organizowana jest przez Młodzieżową Radę Miasta. Czyli przez kogoś, kto najlepiej zna potrzeby w tym mieście młodych ludzi.
1: Cykliczna impreza, od lat.
8: Cykliczna impreza od lat, tak jak powiedziałem, zapoczątkowana przez Młodzieżową Radę Miasta. I to cieszy, że mimo wszystko, że zmieniające się warunki w mieście, tak naprawdę budżety i przeszkody, które napotykają młodzi ludzie przy organizacji takiej imprezy, cały czas są akceptowalne i cały czas ci młodzi ludzie mogą się uczyć organizacji tych imprez. Młodzi ludzie potrzebują zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się nowych rzeczy i przede wszystkim zdobywać wiedzę, którą jest nie tak łatwo posiąść, bo organizacja eventów w dzisiejszych czasach nie jest prostym orzechem do zgryzienia, więc tym bardziej cieszę się, że tych młodych ludzi możemy uczyć takich rzeczy, bo zapewne kiedyś to oni przyjdą i będą to organizować. Niech mają tą wiedzę, niech pozyskują tą wiedzę, niech się uczą, niech wykorzystują to w życiu, bo to właśnie wszystko rozwija. A sama impreza jest wspaniałą inicjatywą, bo naprawdę w tej imprezie chodzi o to, że to właśnie młodzi ludzie decydują o tym, kogo będą chcieli zaprosić. Młodzi ludzie decydują w zasadzie o terminie tej imprezy. Początkowo ta impreza odbywała się na początku wakacji. Natomiast z czasem stwierdziliśmy, że może lepiej nią zakończyć wakacje, tak żeby młodzi ludzie jeszcze te kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego mogli się pobawić i tak właśnie zostało.
1: Taka impreza, takie wydarzenie, które wpisało się na stałe w ten kalendarz imprez kulturalnych, tak jak Frytka Off w Częstochowie na przykład?
8: Tak, na dzień dzisiejszy jest to stałe wydarzenie. Wiemy, że też się nie powinno to zmienić. Cały czas walczymy co roku o to, aby ta impreza była, choć nie ma co walczyć, bo tak naprawdę pan prezydent czasem sam pyta, słuchajcie, a robicie w tym roku tego Summer Chilla czy nie? Więc to jest wspaniałe, że tutaj nawet i pan prezydent jest osobą, która chce tych młodych ludzi promować. Chce, żeby oni pracowali, żeby również pracowali na to miasto, bo wiadomo, że praca zaczyna się od podstaw. Więc tutaj wszyscy chcemy, aby to miasto stawało się coraz lepsze i coraz lepsze. Stąd też na przykład taka impreza, bo to inicjatywa od młodych dla młodych.
1: No właśnie, Częstochowa jest chyba takim miastem młodych ludzi.
8: Tak, ja uważam, że Częstochowa jest miastem młodych ludzi, wbrew temu, co ludzie przede wszystkim mówią, bo wiele ludzi nawołuje do tego, że jest tu dużo starszych ludzi. To jest nieprawda. Tu są młodzi ludzie, tu jest życie nocne, tutaj naprawdę dzieje się wiele rzeczy, tylko prawdę mówiąc trzeba trochę poszukać. I tutaj wrócę jeszcze na chwilę do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Mamy tak świetny zespół, który co tydzień wrzuca na nasz fanpage na Facebooku informacje, co dzieje się w Częstochowie i okolicach właśnie w najbliższy weekend albo w tygodniu. W wakacje to wygląda tak, że wrzucamy w tygodniu posty, bo w tygodniu również się wiele dzieje w wakacje. Natomiast jeśli chodzi o te miesiące pozaturystyczne, wrzucamy najczęściej o tym, co dzieje się w najbliższy weekend i warto to obserwować, bo można się wiele rzeczy dowiedzieć.
1: O wydarzeniach tych sztandarowych mówił Jakub Sikora z Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, a imprez w Częstochowie nie brakuje. Będziemy kontynuować ten wątek. Zostańcie ze mną.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Częstochowy.
1: Frytkał Festiwal. Kto nie kojarzy tej imprezy w Częstochowie, niech podniesie rękę do góry.
9: Robert Jasiak. Festiwal na początku odbywał się na ulicy Piłsudskiego, czyli tak naprawdę no, w samym centrum miasta, ale jednak już po tej stronie Starego Miasta, no bo powiedzmy, że te tory kolejowe w jakiś sposób no, dzielą tutaj nasze miasto, jakby na tą część jakby Śródmieścia i Stare Miasto. Festiwal muzyki niezależnej, trochę takiego offu, który by pokazał coś zupełnie innego niż taki typowy mainstream, żeby to nie była muzyka właśnie takiego środka, tylko coś bardziej alternatywnego. No i były projekty, które jakby dawały możliwość pozyskania funduszy na rewitalizację właśnie takich przestrzeni, ale nie przez budowy czy modernizację budynków, a właśnie przez aktywizację jakby Śródmieścia, takich trochę trudniejszych rejonów miasta. No i wtedy przy pisaniu tego projektu no, okazało się, że to miejsce jest jakby no, idealne, bo tak naprawdę samo centrum, ale też była przestrzeń na to, żeby zorganizować ten festiwal. No i jest, myślę, że do tej pory na skalę taką jakby zarówno Polski, jak i no myślę, że Europy, pomimo tego, że teraz jakby jeden dzień, ale to jest coś wyjątkowego, co łączy takich ludzi, których jakbyśmy na co dzień nie powiedzieli, że mieszkają jakby tutaj gdzieś w regionie, bo to są ludzie pełni empatii, radości, szczęścia. To jakby ten festiwal powoduje to jakby w naszych mieszkańcach, że jakby widać u nich tą radość, że to nie jest jakby taka zwykła szara codzienność i nawet jeśli to teraz jest jeden dzień, no to są kolorowi, uśmiechnięci. Myślę, że też to jakby ta nazwa, która powstała, czyli ten festiwal Frytka Off, no z tego względu, że na tej ulicy Piłsudskiego, jak to dziki kapitalizm i lata 90., czyli fast food tam królował, bo od początku jakby od zejścia z Alei Najświętszej Marii Panny do samego dworca były no budki z tymi fast foodami, czyli z frytkami, z tymi hot dogami, które były długie na po prostu metr, albo hamburgery wielkie jak kierownica od stara i po prostu stąd ta nazwa, że sprzedawano tam frytki, cieszono się, było też mnóstwo jakby teatrów takich ulicznych, które się tam odbywały, no i też jakby te koncerty i myślę, że to po prostu no był takim kolokwialnie mówiąc, że to był taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o dobór tej muzyki, bo to nie były zwykłe dni miasta, to nie były dni samorządu, tylko to było coś tak naprawdę dla wszystkich grup wiekowych, myślę, że nawet dla dzieciaków, bo przy tych teatrach ulicznych też na początku w tych godzinach popołudniowych były takie teatry, do których jakby mogły dzieci sobie oglądać, ale później wiadomo, im późniejsza godzina, tym dla osób starszych i myślę, że to jest jakby taki clue, takie mięso czy rdzeń tego festiwalu, że on jest wielopokoleniowy i też tak to są dobierani artyści, żeby no, łączyły różne pokolenia i różne grupy z naszego miasta i z regionu i po prostu to jest niesamowite. Jeszcze z wielkim sentymentem wspominam wyświetlane animacje na pobliskich kamienicach, oczywiście z przyzwoleniem mieszkańców, którzy tam mieszkali i ta ulica wyglądała po prostu jak w Rio de Janeiro i było tam mnóstwo ludzi. Parady też z diabłami tutaj przez kolegę Janka, który na co dzień mieszka w Hiszpanii. Taka parada praktycznie jakby hiszpańska z ogniami sztucznymi, która przechodziła przez ulicę Starego Miasta przy Filharmonii. Coś niesamowitego i myślę, że w jakimś archiwum państwowym kiedyś te zapisy się znajdą, bo to naprawdę w mieście, gdzie mieszka 200 tysięcy ludzi, robiliśmy festiwal no, światowej klasy i myślę, że do tej pory w jakiś sposób go kontynuujemy. Częstochowa po prostu ma bardzo duże aspiracje i bardzo duży jakby apetyt na zaspokojenie właśnie gustów mieszkańców przez takie działania kulturalne i pomimo tego, że mamy mniej mieszkańców, nie jesteśmy miastem wojewódzkim, to myślę, że przez tę ponad dekadę tego organizacji, tego festiwalu, no mieliśmy tutaj naprawdę szeroką gamę gwiazd i można być po prostu z tego dumnym, zarówno ja jako teraz naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, ale również i mieszkaniec, bo to naprawdę doskonały, no nie chciałbym jakby kolokwialnie mówiąc o tym jako w takiej narracji kapitalistycznej, ale to doskonały produkt, na który po prostu mieszkańcy czekają.
1: Kto był?
9: Koncertem, który na pewno zapadł mi w pamięć, to był koncert zespołu Kult, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Klasyka, Kazik, którego jakby słuchałem na kasetach magnetofonowych, nie tylko jakby z Częstochowy, ale również tutaj z regionu przychodzą posłuchać tego i śpiewają razem z Kazikiem po prostu te teksty, to jest coś niesamowitego. Myślę, że takim fajnym otwarciem też były no, zespoły, na przykład, nie wiem, The Dumplings, były też zespoły spoza granic, ale myślę też o koncercie problemu, który mocno wpisał się w subkulturę hip-hopową i to była już powiedzmy jakaś tam trzecia fala tej muzyki hip-hopowej, także naprawdę super. No, AC Drinkers, która po prostu też kapela mocno związana jakby właśnie z takim nurtem offowym, Nocny Kochanek, mocne rockowe granie z po prostu w starym stylu, ale jednak sporo z pirotechniki i ci ludzie, którzy jakby potrafią się z tego cieszyć i z tych tekstów, które są może trochę prześmiewcze, może trochę ironiczne, ale mocno stylem nawiązujące jakby samego grania do Iron Maiden, dla mnie to też naprawdę coś wyjątkowego. Można by zrobić niezłą płytę Blu-ray czy DVD i sprzedawać ją w najlepszych salonach prasowych w tym kraju i również w internecie, no ale to na to chwilę się jeszcze nie udało, ale musimy jakby sobie stawiać cele, które będziemy mogli realizować, może to plan na przyszłość.
1: Rozmawiamy o festiwalu Frytka OFE w Częstochowie z Robertem Jasiakiem, naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu w Częstochowie. Teraz zupełnie w innej lokalizacji.
9: No już od kilku lat jest przeniesiona na Park Wypoczynkowy Lisiniec. To też tak naprawdę, no Częstochowa ma ten plus, że to wszystko u nas jakby dzieje się w centrum i miasto, pomimo tego, że jest rozległe na swojej dzielnice, czy północ, czy Raków, to mimo wszystko wszędzie jesteśmy w stanie powiedzmy dojechać w 15 minut, tym bardziej teraz przy przebudowie tej drogi tutaj krajowej, tak zwanej Gierkówki, czy tej jedynki, no to bezkolizyjnie możemy przejechać naprawdę bardzo szybko całe miasto, ale mówimy o Parku Lisiniec. Ze względu na to, że ulica Piłsudskiego była rewitalizowana, modernizowana, właśnie to centrum przesiadkowe, no to mój poprzednik, pan Aleksander Wierny, no postawili tutaj ze swoim zespołem na Park Lisiniec, który do tej pory nie był jakoś mocno eksploatowany, bo był to teren mocno rekreacyjny, ale rekreacyjny pod względem sportu. Ja oczywiście państwa, którzy nas słuchają, to również zachęcam, bo myślę, że nie chciałbym się mylić, ale proszę mnie sprostować tutaj przez radio, ale mamy tutaj, myślę, że w regionie na pewno jesteśmy jedyni, że mamy piasek po prostu nad swoim zalewem z nadmorza, z Łeby i ten piasek jest biały i tam jest po prostu postawiony nowy budynek, nowa infrastruktura, która powoduje, że chce się tam przebywać i po prostu tam być. No i te zalewy, które powstały po gliniankach, ale tutaj nie chciałbym też jakby stawiać, czy na pewno, ale myślę, że tak było. No to jest piękny teren w centrum miasta, no w centrum kawałek od centrum miasta oddalonego, tak jakby za kawałek, za klasztorem, gdzie są zalewy, gdzie ludzie wypoczywają i było tam po prostu boisko do piłki nożnej bardzo duże, rekreacyjne, no i w tym miejscu jakby koledzy postanowili organizować ten festiwal. I jest tam taki fragment od ulicy, który dochodzi do tego zalewu, no i proszę mi wierzyć, że wszyscy ludzie, którzy byli na deptakach, nie wiem, w Sopocie czy w Mielnie, to ta ulica, gdy ten festiwal jest tam organizowany, to właśnie tak wygląda, że jest tam mnóstwo uśmiechniętych ludzi, którzy jakby zmierzają na ten festiwal, który jest nad wodą. Woda w nocy jest oświetlona, mamy mnóstwo jakby takich świateł po prostu, które jakby budują atmosferę. To jest festiwal po prostu, na którym warto być, bo gdy pytamy, na jaką gwiazdę przychodzisz nad wodę, oni po prostu przychodzą na festiwal, bo wiedzą, że będą się tam dobrze bawić, że ta muzyka jest jakby kluczowa, ale ta cała atmosfera, która jest przy tym festiwalu, to myślę, że to tworzy ten po prostu magnes dla ludzi. No i myślę, że ludzie po prostu będą to wspominać i zapytanie o to, na jaki festiwal jakby przychodzą, to myślę, że to jest tak naprawdę rozpoznawalna marka, bo widzimy to też przy promocji tego wydarzenia w mediach społecznościowych, że nawet nie ogłaszając gwiazd, to mamy od razu zapisane około tam, nie wiem, 2000 osób i myślę, że to jest po prostu też super.
1: Wszystkie tajemnice częstochowskiego festiwalu zdradził nam Robert Jasiak z Urzędu Miasta w Częstochowie. To oczywiście kropla tego, co czeka Was w tym mieście bez względu na porę roku. Ale Częstochowa to nie tylko muzyka, film i teatr, to także wybitne widowiska na torze w Częstochowie. W końcu mamy włókniarza i słynny Speedway Silesia Cup, wydarzenie połączone z memoriałem imienia Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego. O częstochowskim festiwalu, częstochowskiej Frytce mówił nam Robert Jasiak. Dziś stoi na czele Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Zapraszam na spotkanie z kimś, kto wie, jak i gdzie spędzić czas w Częstochowie. Daniel Zaleński z Urzędu Miasta. Co warto w Częstochowie zobaczyć?
10: Dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, które możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu, tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii. I myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
1: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
10: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia. I mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję tu być dekadę czy dwie temu, uwierzcie, Panie Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto,

0: z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Marii Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, a przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest na przykład Park Wypoczynkowy Lisiniec. Tam na plaży, na kaszubskim, nadmorskim piasku możemy wypoczywać. Możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego. Częstochowa jest jak najbardziej świetnym miejscem na każdą porę roku i to, co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw. I oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem, gdy twórcy jakby opisu tego zjawiska architektury siódmego dnia szukali informacji. W trakcie niepogody nic nie stoi na przeszkodzie, żeby architekturę zwiedzać od wnętrza i spojrzeć na wielkie budynki ze skali perspektywy człowieka.
1: Którą ty porę roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
0: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni, bo wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego, a żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń zyskuje. Mała architektura, zieleń, która przemija, ale ta energia kulturalna, która wciąż motywuje nas do tego, żeby ten zimowy letarg jakoś przetrwać. Także chyba jestem fanem jesieni i też myślę sobie, że właśnie sezony kulturalne wtedy się nakręcają, dają taki oddech po aktywnym bądź leżącym czasie wakacji. Także tak, jesień to jest piękny czas, no i wtedy architektura, którą uwielbiam, odsłania się, ponieważ zieleń drzew opada i możemy zobaczyć nawet te zabudowania Śródmieścia z dalszej, szerszej perspektywy. Zapraszamy do Częstochowy, niezależnie od pory dnia i roku.
1: No tak, to, że mamy piękne trasy, to wiemy. Dzisiaj jesteśmy w Myszkowie, znowu się będzie dużo działo. Centra przesiadkowe powstają nie tylko tutaj, ale również w okolicy. Bardzo dobra informacja.
0: Tak jest. Ja osobiście jako rowerzysta bardzo się cieszę. Jestem przekonany, że mocna ekipa rowerowa z Myszkowa też będzie zadowolona, bo tak naprawdę decyzje, jaki środek transportu dla nas i naszych rodzin, w tym dzieci, to są nasze decyzje. Jestem przekonany, że dzięki takim inwestycjom jak ta, te decyzje będą łatwiejsze, abyśmy tam, kiedy jest to oczywiście możliwe, zamiast samochodu wybierali komunikację zbiorową, a jeszcze lepiej, jeżeli postanowimy wybrać, żeby transport rowerowy był częścią naszego życia, bo to nie jest kwestia tylko lepszego powietrza dla wszystkich. Jeżeli jest mniej samochodów na drogach, no to wtedy osoby, które z tych dróg muszą korzystać, są po prostu mniej zestresowane. Natomiast jeżeli wybierzemy w ogóle rower, no to możemy dzięki temu odciążyć zarówno lekarzy pierwszego kontaktu,

0: w sezonie przeziębień, jak i kardiologów, no bo ponieważ ma to długoletnie, myślę, że niełatwo mierzalne, ale jednak pozytywne skutki dla zdrowia. Ja jestem jedną z takich osób, która tak naprawdę do pracy, mimo że nie mieszkam w miejscu, gdzie pracuję, dojeżdżam na kolej rowerem, czasem zamiast porannej kawy, następnie przemieszczam się pociągiem i pieszo. Myślę, że dzięki temu mamy jeden samochód mniej, więcej spokoju na drogach, a ja się cieszę lepszym zdrowiem.
1: No, te częstochowskie strony są naprawdę piękne, nic tylko wsiąść na rower i jechać właściwie nie tylko wiosną, latem, jesienią, bo przecież znamy też takich, którzy zimą jeżdżą.
0: To prawda, jazda zimą nie jest jakimś wielkim wyczynem, da się to zrobić w Polsce, natomiast my wyszliśmy od tego, że jest to dla mieszkańców. Jest to oczywiście dla mieszkańców Myszkowa, dla mieszkańców całego powiatu myszkowskiego, czy w ogóle subregionu północnego województwa śląskiego. Natomiast warto pamiętać, że nasza okolica Jura Krakowsko-Częstochowska to przede wszystkim wspaniały szlak Orli Gniazd, który nie jest pętlą. Można powiedzieć, że jest taką niemalże prostą linią rozciągającą się od Częstochowy do Krakowa. I na przykład będzie można sobie podjechać tutaj samochodem, na który załadujemy rowery. Przejedziemy na północ albo na południe, albo szlakiem Orli Gniazd, albo innymi szlakami, których jest tu dużo. I podjedziemy sobie z powrotem koleją. Także to nie jest tylko tak, że to jest inwestycja wyłącznie dla mieszkańców. Ja jestem przekonany, że im więcej będzie miejsc, gdzie będzie można bezpiecznie i komfortowo, co jest bardzo ważne, zostawić samochód czy rower i skorzystać z komunikacji zbiorowej, tym po prostu będzie dla wszystkich lepiej.
1: Ja już tutaj rozmawiam z panem dyrektorem, rozmawialiśmy o tym, że centra przesiadkowe kiedyś były tworzone z myślą o wielkich aglomeracjach, o dużych miastach, a teraz się okazuje, że korzystają też mniejsze miejscowości.
0: To prawda, ja myślę, że to jest wspaniały temat na wieczorne rozmowy urbanistów przy ognisku, no bo tak naprawdę wiemy, że odległość od miejsca zamieszkania do szkoły czy miejsca pracy teraz nie robi wielkiego wrażenia, ponieważ dzięki samochodom, rowerom elektrycznym i innym pojazdom te odległości po prostu się skracają. Im więcej przestrzeni, które nam pomagają albo całkowicie zrezygnować ze samochodu, albo mieszać transporty, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjechać kawałek na przykład z Podmyszkowa na dworzec, a później wybrać pociąg. Wziąć pod pachę hulajnogę czy składany rower. Życie jest na tyle ciekawe, dynamiczne, a nasze województwo na tyle dobrze rozbudowane, że mamy tę możliwość, aby mieszać różne środki transportu. Ja to robię każdego dnia i mocno do tego zachęcam.
1: No to słuchaj, na koniec jeszcze powiedz, jaką masz taką swoją ulubioną trasę.
0: S1. Kolejowa trasa S1, z której można wyskakiwać we wszystkie piękne zakamarki zarówno Doliny Górnej Warty, jak i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest bardzo dużo różnych pięknych miejsc. Ja myślę, że nawet piknik i czasem nam się zdarza w pięknych jurajskich okolicach, również Myszkowa, można jak najbardziej zorganizować. Najlepszych miejsc nie zdradzam, żeby pozostały dla mnie.
2: O, warto wiedzieć.
1: ZUS ostrzega, regionalna rzecznik Beata Kopczyńska.
3: Mieszkaniec wykazał się wzorową czujnością, gdy otrzymał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. Zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki ZUS, gdzie urzędnicy potwierdzili próbę wyłudzenia danych. Taka postawa ochroniła jego dane i być może uratowała oszczędności. Powinna być przykładem dla wszystkich obywateli. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Do najpopularniejszych metod oszustów podszywających się pod pracowników ZUS należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności. Inna metoda to fałszywe programy emerytalne, czyli tak zwany płatny program emerytalny, telefony do seniorów z obietnicą podwyższenia świadczenia po wpłacie jednorazowej opłaty rejestracyjnej. Inna metoda to oszustwa inwestycyjne deepfake, czyli fałszywe reklamy w mediach społecznościowych z cyfrowo zmanipulowanym wizerunkiem znanych osób czy urzędników państwowych, zachęcające do rzekomych państwowych projektów finansowych. Kolejną taką metodą to wizyty domowe fałszywych urzędników. Przestępcy odwiedzają seniorów w domach pod pretekstem weryfikacji dokumentów, przeliczenia świadczenia, ale po to, aby ukraść gotówkę lub też wyłudzić PESEL. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon. Elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu e-ZUS, czyli dawna platforma usług elektronicznych, i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualnie powiadomienia z ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, na przykład świadczenie 800+, świadczenie Dobry Start. Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, po pierwsze, należy zachować dyskrecję, nie podawać poufnych informacji ani danych osobowych w odpowiedzi na podejrzane wiadomości, ignorować nieznane linki, nie klikajmy w żadne linki przesyłane w e-mailach, SMS-ach czy przez komunikatory, jeśli nie mamy 100% pewności co do ich źródła. Uważajmy na załączniki, nie otwierajmy plików załączonych do wiadomości pochodzących z nieznanych adresów e-mail. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do autentyczności wiadomości, warto, żeby skontaktował się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ta wiadomość oczywiście dotyczy ZUS-u, lub zgłosił sprawę na policję. A gdzie zgłaszać próby wyłudzenia, tak ogólnie, jeśli chodzi o podejrzane SMS-y? Od razu można go przekierować na darmowy numer 8080. W ten sposób system bezpieczeństwa zablokuje złośliwą domenę, a my uratujemy się przed oszustwem i uratujemy też inne osoby.
2: To informacja także dla płatników z Częstochowy. O tym wszystkim opowiadała Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS-u w Województwie Śląskim. Do usłyszenia, Edyta Czekaj. Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: Edyta Czekaj, zapraszam na program, a co w programie już mówię. Budżet obywatelski w Częstochowie. Mieszkańcy mają głos do zainwestowania ponad 11 milionów złotych. Tabor w Częstochowie będzie większy, a wszystko to za fundusze europejskie. Stypendia w Częstochowie czekają, dostaną je studenci kierunków lekarskich z częstochowskiej uczelni. Będzie też coś ze świata sportu, a zaczynamy od budżetu obywatelskiego.
8: Co słychać w Częstochowie?
9: W poniedziałek 21 września rozpocznie się głosowanie w ramach 13 edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Urząd Miasta, Tomasz Jamroziński.
10: Mieszkanki i mieszkańcy wybiorą projekty, które otrzymają środki na realizację. W tym roku do rozdysponowania jest blisko 11,7 miliona złotych. Pod głosowanie trafi łącznie 271 projektów dzielnicowych, rewitalizacyjnych i ogólnomiejskich. Największą kwotę, bo 8,7 miliona przeznaczono na zadania dzielnicowe, 0,5 miliona na zadania rewitalizacyjne, a 2,3 miliona na zadania ogólnomiejskie. W głosowaniu mogą uczestniczyć wszystkie mieszkańcy i wszyscy mieszkańcy Częstochowy, niezależnie od wieku. Budżet obywatelski umożliwia mieszkańcom bezpośrednie współdecydowanie o przeznaczeniu części budżetu miasta. Głosowanie potrwa od 21 września do 7 października bieżącego roku. Osoby zameldowane w Częstochowie mogą przez cały okres głosowania oddać głos przez internet za pośrednictwem strony budżetu obywatelskiego. W głosowaniu mogą uczestniczyć również osoby mieszkające w Częstochowie, które nie są zameldowane na terenie miasta. Aby uzyskać możliwość oddania głosu, powinny osobiście zgłosić się do jednego ze stacjonarnych punktów głosowania, gdzie zostaną dopisane do bazy osób uprawnionych. Takie stacjonarne punkty głosowania to jest jeden Urząd Stanu Cywilnego przy ulicy Forza i Biuro Obsługi Seniora przy ulicy Śląskiej. Przez cały okres głosowania dostępne będzie także wsparcie telefoniczne. Wyniki zostaną podane 8 października, czyli zaraz dzień po zakończeniu głosowania.
9: Przypomnę, to już 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie.
8: Ciekawe spotkanie.
9: Teatr Fajran z Myszkowa powraca na scenę, październik za pasem. Jeszcze trochę, a będzie pełnoletni. Zrzesza młodzież z powiatu myszkowskiego. Wystawiane są sztuki amatorskie. Założycielka, scenarzystka i scenografka w jednym, Joanna Orzuk.
11: Chciałam pokazać coś, czego jeszcze nie było. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, że nie można skorzystać z innych sztuk, z tego, co jest napisane, gotowe. To oczywiście można kupić, można wypożyczyć, można z tego skorzystać. Więc tu jakby nie o to chodzi, ale ja też mam taką metodę, że piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza i to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają, niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy. To jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny, czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie. No to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam. I rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić własnymi siłami, własnymi rękoma, trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka. Bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle, a to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. Ktoś mnie kiedyś zapytał, gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście bezapelacyjnie już w marcu 2012 roku powiedziałabym jak najbardziej tak. I cieszę się, że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia Myszkowska przekonała się do teatru. Przekonała się do teatru nie tylko do naszego, ale generalnie do teatru jako do instytucji, jako do czegoś, co jest bardzo ważne, bo chodzą na spektakle, nie tylko nasze. My jesteśmy wzruszeni, bo najczęściej jest tak, że tych biletów brakuje. Widzowie dzwonią. Kiedyś był piękny taki motyw, bo zagraliśmy spektakl Kokainka o dresiarzach na warszawskiej Pradze. Dla mnie spektakl bardzo ciekawy, bardzo wyjątkowy, ponieważ to była jedyna rola w historii całego teatru, no, którą sobie też sama napisałam, bo akurat taki miałam pomysł na ten sezon, gdzie zagrałam dresiarza. To nie jest rola łatwa. Różne były sytuacje, żeby się do tej roli przygotować. Piękne były dwie rzeczy. Pierwsza taka, że jak graliśmy gościnnie w Poraju, to jeden pan podszedł i zapytał, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. I ja mówię, aha, czyli jednak charakteryzacja i zagranie tej roli no, budziło wątpliwości, jaka płeć kryje się pod tym dresem. Natomiast druga, też związana z tym spektaklem, historia była świetna, wspaniała, ponieważ po zagraniu premiery widzowie zaczęli dzwonić i pytać, czy będzie kontynuacja. Ja mówię, kurczę, tego się nie spotyka w takich miastach jak Myszków, żeby ktoś dzwonił i pytał o kontynuację. To jest w kinie komercyjnym, to jest w teatrach też komercyjnych, ale nie tylko, że po prostu pada pytanie, czy będzie druga część. I ja już mam pomysł na zupełnie inny spektakl, ale widownia była tak roześmiana, tak rozbawiona, że my na przykład na premierze nie byliśmy w stanie zagrać normalnie. Musieliśmy robić 10 razy więcej przerw, w sensie pauz, bo tak się śmiali. To jest niesamowite, że Myszków był aż tak rozbawiony.
9: Tyle Joanna Orzuk z Teatru Fajrant w Myszkowie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Jest przetarg na modernizację stadionu żużlowego przy ulicy Olsztyńskiej w Częstochowie. Miasto czeka na oferty do końca września. Zakres prac obejmuje modernizację oświetlenia, wymianę nawierzchni w parku maszyn i przy wejściu głównym na obiekt dostawy i montaż systemu bandy pneumatycznej i pokrycia żużlowego. Inwestycja wraz z odbiorem ma zakończyć się do 25 marca przyszłego roku. Przenosimy się na kolej. Ponad 650 tysięcy podróżnych skorzystało z bezpośredniego połączenia Częstochowy z Krakowem. Koleje śląskie chwalą się frekwencją uruchomionych rok temu pociągach. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
6: W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tysięcy pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, ale także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie. Uruchomienie połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem było inicjatywą samorządowców, w którą włączyły się Koleje Śląskie. Najpierw samorządowcy, potem my, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń, które co do zasady pojawiły się w momencie, w którym znacznie ograniczono ruch na katowickim węźle kolejowym i liczbę połączeń z Katowic do Krakowa.
9: Już w poniedziałek, 21 września, rusza głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Pod głosowanie trafi łącznie 271 projektów. Tymczasem rusza miejski program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla częstochowian od 40 do 64 roku życia. Zapisy są bezpośrednio u realizatorów programu. Ich lista pełna jest na stronie Urzędu Miasta. Częstochowianie mogą też skorzystać z dodatkowego terminu bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku chorób urologicznych. A odbędą się one 25 września w poradni urologicznej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Mirowskiej. Program jest skierowany do kobiet i mężczyzn powyżej 45 roku życia, którzy obecnie nie są leczeni ani diagnozowani w kierunku schorzeń urologicznych. Zapisy trwają. Trwa także nabór do Miejskiego Programu Stypendialnego Częstochowa dla Medyków. Program skierowany jest do studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i pierwszy raz ratownictwa medycznego.
8: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: Rusza miejski program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla częstochowian od 40 do 64 roku życia. Częstochowianie mogą też skorzystać z dodatkowego terminu bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku chorób urologicznych. Miasto proponuje nam zdrowotne programy.
7: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa. Są braki pewnych specjalistów, są deficytowe pewne kierunki. Natomiast w naszym miejskim szpitalu staramy się i dyrekcja szpitala stara się, aby każdy oddział miał zapewnioną fachową kadrę i lekarską, i pielęgniarską, aby te zabiegi, ta opieka nad pacjentem oczywiście mogła być realizowana. No i to nam się udaje, tak? No to myślę, że to jest też taka dobra rzecz, bo to wszystko z korzyścią dla pacjentów, a też chcę powiedzieć, że mamy bardzo dużo pacjentów, którzy trafiają do szpitala, bo to nie tylko z Częstochowy, ale przecież z gmin ościennych. Mamy w strukturach szpitala SOR, gdzie wiemy, te SOR-y są naprawdę bardzo mocno obłożone. Tam jest bardzo dużo pacjentów, więc to też jest ważne, żeby ta opieka medyczna była w odpowiedniej ilości i żeby po prostu z każdego zawodu medycznego byli ci pracownicy, którzy po prostu pomagają pacjentom.
12: Czasami pacjenci wykorzystują SOR, tak idą, żeby gdzieś tam te kolejki ominąć.
7: Ja myślę, że należałoby pewne, ale to systemowo musi się zadziać, uszczelnić trochę ten system ochrony zdrowia, bowiem przecież mamy przychodnie lekarskie, lekarzy pierwszego kontaktu i to oni w większości powinni choćby tą podstawową diagnostykę dla swoich pacjentów wykonać. Jak nie u siebie w przychodni, to skierować na odpowiednie badania, również takie wysokospecjalistyczne, bo przecież tych poradni, pracowni jest bardzo dużo. I ten system trochę zawodzi i niejednokrotnie pacjenci, którzy zgłaszają się na SOR, właściwie nie muszą być, bo powinni być zdiagnozowani przez lekarza rodzinnego, a tak się nie dzieje, a jak już trafi ktoś na SOR, to oczywiście procedury są tak zorganizowane na SOR-ze, że jest pełen pakiet badań różnorodnych, pogłębiona diagnostyka, więc oczywiście są to kosztochłonne bardzo procedury, ale tak to musi być na SOR-ze. Muszą być zmiany systemowe, które odciążą szpitale, a przede wszystkim SOR-y od przyjmowania no może tu nieładnie brzmi, ale takich zbędnych pacjentów. Pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy, bo doskonale mogą być diagnozowani w przychodniach lekarskich u swoich lekarzy rodzinnych. Profilaktyka jest najtańszą formą, ale i najbezpieczniejszą. I oczywiście zapobiegać należy i należy nie tylko poprzez swój tryb i sposób życia, ale korzystać również z tego, co daje medycyna, czyli ze szczepień. No i dzisiaj wiemy, że na przykład w tym roku wirus grypy, przede wszystkim typu A, jest tak duży i jest no, bardzo duża ilość zachorowań właśnie na ten wirus grypy. Dodatkowo jeszcze tutaj jest no, ta infekcja wirusowa RSV i to wszystko się tak nakłada, że pacjenci i wszyscy mieszkańcy właściwie powinni myśleć o szczepieniu na grypę i na to RSV. Oczywiście też są zachorowania na COVID i też są szczepienia, aczkolwiek w tym roku jest mniej, powiedzmy, tych infekcji związanych z COVID-em, ale tutaj ta grypa no, jakby w tym roku dała się poznać z tej złej strony, dlatego powinniśmy się szczepić i tu chcę zaapelować do mieszkańców, że nawet teraz, kiedy są zachorowania, kiedy jest właściwie szczyt zachorowań, bo to luty, marzec jest statystycznie, jak się bierze pod uwagę te wszystkie analizy, dane sanepidów, no to najwięcej takich zachorowań jest właśnie luty, marzec, że jeszcze można się szczepić. To nie jest tak, że trzeba przed sezonem. Oczywiście, no żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy tą szczepionkę przyjęli, kiedy po prostu nie chorujemy i można się jeszcze zaszczepić i trzeba o tym pomyśleć, bo szczepienia może nie zwalniają organizmu od zachorowania, ale na pewno jest łagodniejszy przebieg czy grypy, czy RSV, czy innej choroby takiej wirusowej. Także szczepienia naprawdę są bardzo ważne i powinniśmy po prostu szczepić się. A my jako społeczeństwo, no to ta wyszczepialność nasza nie jest, że tak powiem, na zadowalającym poziomie, bo to kilka procent w skali całego kraju, więc to jest niewiele. No a potem mamy różne powikłania, różne zachorowania niepotrzebne. Mamy też swój program refundowany, ale też przecież są w ramach programu rządowego szczepienia również, jeśli chodzi o grypę, dla pacjentów 65+, zupełnie bezpłatne. Można i w przychodni pójść do apteki i się zaszczepić. RSV też, osoby powyżej 60 roku życia też mają szczepionkę bezpłatną. W tych przedziałach wiekowych młodszych no to są refundacje 50%. My jako miasto mamy szczepienia na grypę i pneumokoki też dla osób dorosłych. No oferta jest duża, różna i po prostu należy skorzystać. Można się oczywiście dowiedzieć i w aptece, bo tak jak mówię, apteki szczepią. Można się w swojej przychodni, ale też można wejść na strony internetowe pacjenta, Ministerstwa Zdrowia i tam też jest pełen pakiet informacji odnośnie szczepień w ramach programów rządowych, a na stronie Urzędu Miasta informacja o tym, jakie programy realizujemy dla swoich mieszkańców. Staramy się różne kampanie robić informacyjne, aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców.
9: No i jest zainteresowanie?
7: Jest. Dużo jest też takich akcji dla seniorów, bo raz, że seniorzy mają też czas wolny, ale no szczególnie powinni zadbać o to swoje zdrowie, bo wiemy, że z wiekiem no, niestety no, pewne schorzenia gdzieś tam się nam pojawiają. Nie możemy temu zapobiec i zadbać. Mieliśmy takie właśnie spotkanie organizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia tu w naszym Częstochowskim Klubie Politechnik. Było dużo seniorów, można było zrobić takie podstawowe badania, w tym badania słuchu. Można było dowiedzieć się o ofercie, której Narodowy Fundusz oferuje, ZUS, różne organizacje pozarządowe, miasto. Chcemy zrobić taką konferencję na temat szczepień, w ogóle profilaktyki szczepień. Będziemy pod tym kątem edukować mieszkańców poprzez i strony internetowe, poprzez realizatorów naszych programów, aby ta świadomość świadomość społeczna rosła, żeby każdy wiedział, że jego zdrowie to w jego rękach jest. Ta służba zdrowia to już jest naprawdę na samym końcu i to gdzieś tam mały procent jest tak tego stanu zdrowia i to tylko już tam wtedy się leczymy i czasami może być już za późno. Dlatego chcemy też właśnie uzmysławiać, uświadamiać, że to, co robimy, jak żyjemy, jak się odżywiamy, to wszystko jakby wpływa na jakość naszego zdrowia i tego fizycznego i psychicznego.
13: Jarzyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta.
8: Zmieniamy temat.
9: Podobnie jak w latach poprzednich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca częstochowskich szkół do udziału w swoich projektach edukacyjnych. Zwłaszcza, że częstochowianie na tym polu mają spore sukcesy. Więcej informacji Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
14: Jak założyć własną firmę oraz jak legalnie zatrudniać pracowników i co decyduje o wysokości przyszłej emerytury? Tego wszystkiego dowiedzą się uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczący w projekcie Lekcje ZUS. Udział w zajęciach to nie tylko praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, ale też przepustka do zdobycia indeksu na wyższą uczelnię. Zgłoszenia do lekcji ZUS przyjmowane są cały czas, warto jednak zrobić to wcześniej, bo ostateczny termin na zgłoszenie udziału uczniów w Olimpiadzie ZUS mija 23 października. Lekcje ZUS to program edukacyjny, który w prosty, nowoczesny i pozbawiony nudnej teorii sposób uczy systemu ubezpieczeń społecznych i wprowadza w realia rynku pracy. Projekt składa się z 4 lekcji, które dają młodym ludziom potężną dawkę praktycznej wiedzy przydatnej w dorosłym życiu, pierwszej pracy czy przy prowadzeniu własnego biznesu. Zależy nam, aby uczniowie kończący szkołę średnią wkraczali w dorosłość świadomie, wykorzystując wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych i przysługujących im praw z tym związanych. Chcemy dać im konkretne informacje o tym, jak działa ten system, dlaczego warto pracować legalnie i płacić składki oraz na jakie wsparcie mogą liczyć w związku z różnymi sytuacjami życiowymi, jak chociażby choroba własna, bliskiej osoby, macierzyństwo czy kiedyś starość. Wszystkie materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz podręczniki dla uczniów Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia całkowicie bezpłatne. Dostępne są one także online na stronie www.zus.pl/edukacja. Lekcje ZUS to wiedza na start w dorosłość, ale też przygotowanie do ogólnopolskiej olimpiady. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Dla chętnych uczniów zwieńczeniem zajęć z ZUS jest możliwość udziału w olimpiadzie. Szkoły, które wezmą udział w lekcjach ZUS i zgłoszą swoich uczniów do olimpijskiej rywalizacji, otwierają przed nimi drzwi do wyjątkowych nagród. Laureaci, finaliści olimpiady zdobywają indeksy na prestiżowe uczelnie, dodatkowe punkty w rekrutacji oraz cenne nagrody rzeczowe. To idealny schemat. Najpierw 4 lekcje pełne praktycznych informacji, a potem krótka weryfikacja wiedzy w szkolnym etapie olimpiady. Co roku bierze w tym udział około 27 tysięcy uczniów z całego kraju. W województwie śląskim co roku zgłasza się największa liczba szkół i uczniów, którzy chcą uzyskać wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Co więcej, są z nami szkoły, które już od ponad dekady biorą udział w wydarzeniu. Nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać szkoły do udziału w lekcjach ZUS oraz samej olimpiadzie do 23 października. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej ZUS oraz bezpośrednio przez koordynatorów do spraw komunikacji społecznej i edukacji. Pierwszy etap, przypomnę, wystartuje już 24 listopada. Kolejny krok to etap wojewódzki olimpiady, który zaplanowano na 2 marca przyszłego roku, a wielki ogólnopolski finał odbędzie się 16 kwietnia 2027 roku, także jest trochę czasu, żeby jeszcze prawidłowo i bardzo dobrze przygotować się do tej olimpiady. Szczegóły oraz regulamin znajdują się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce Edukacja i Olimpiada ZUS.
9: Jak założyć własną firmę, jak legalnie zatrudniać pracowników i co decyduje o wysokości przyszłej emerytury, tego dowiedzą się uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczestniczą w projekcie Lekcje ZUS. Zobaczymy, co tegoroczna Olimpiada ZUS-em przyniesie dla uczniów z Częstochowy.
8: Częstochowianie z pasją.
15: Ireneusz Knop, jestem zegarmistrzem. ileż tych zegarów ma pan tutaj? Liczył pan kiedyś?
16: Nie, nie liczyłem.
15: One są z duszą?
16: Tak, oczywiście. Niektóre wygrywają melodię.
15: Pasja czy tylko praca?
16: To jest moja pasja.
15: Parę ładnych lat pan siedzi w tej branży.
16: 55.
15: Dzisiaj mieszkańcy Częstochowy przychodzą, żeby naprawić zegarek, ale właśnie taki z duszą, stary, gdzieś po dziadku, pradziadku.
16: Tak, bardzo dużo jest takich klientów, którzy przychodzą i naprawiają takie zegarki po dziadkach, po babciach, po starych krewnych, którzy mieli to przed wojną.
15: Pewnie są czasami też tacy, którzy myślą, że już nic się nie poradzi, ale jednak udaje się tknąć życie w taki zegarek.
16: Tak, da się tknąć życie w taki zegarek. No, trzeba dysponować częściami, które można wymienić czy dorobić.
15: Pana ojciec, dziadek też byli zegarmistrzami?
16: Mój brat był zegarmistrzem.
15: Młodzi zainteresowani są w ogóle tym zawodem. Czy nie wiem, ktoś przyszedł do pana na praktykę przez ostatnie lata?
16: Wyszkoliłem dwóch uczni, ale nikt ostatnio nie przychodzi po naukę zawodu do tego. Na pewno zaginie ten zawód.
15: Które zegary pan najbardziej kocha?
16: Stare zegary, przedwojenne. Mechaniczne zegarki nakręcane, ręczne.
15: Czy dzisiaj w domach ludzie jeszcze dużo mają takich starych zegarów?
16: Są osoby, które zbierają, kolekcjonują, jak również mają po swoich rodzicach, dziadkach.
15: Przy czym obecnie pan pracuje? Przy jakim zegareczku?
16: W tej chwili zegarek elektroniczny.
15: Da się coś zrobić?
16: Tak, oczywiście.
15: Ja tak się rozglądam tutaj po tych ścianach, bo rzeczywiście tutaj wisi mnóstwo pięknych zegarów. Są też w gablotach. Czy to jest jakaś kolekcja pana?
16: Kolekcję mam, posiadam również w domu i tutaj w zakładzie też pokazuję niektóre zegarów, które mają tą duszę, chodzą na sprężyny czy obciążniki.
15: A gdybym do pana przyszła z zegarem, z kukułką tak zwaną, dałoby się coś zrobić?
16: Oczywiście.
8: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: Zanim sprawdzimy, co kryje tabor MZK w Częstochowie, wyjedziemy na drogi. Ja przypomnę, że rozpoczęła się przebudowa ponad 5-kilometrowego odcinka DK91 między Koziegłowami a Markowicami. Od 29 września wykonawca będzie przygotowywał dwie przewiązki między jezdniami. Kierowcy muszą liczyć się z miejscowym zwężeniem obu jezdni do jednego pasa ruchu na początku i końcu przebudowywanego odcinka. Z końcem września zamknięta zostanie lewa jezdnia DK91 w kierunku Częstochowy na całym odcinku objętym inwestycją, a ruch w obu kierunkach ma zostać przeniesiony na jezdnię w stronę Katowic. A już teraz zaglądamy do garażu.
8: O tym się mówi.
17: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie.
15: Wiemy, że mamy po czym jeździć, no to czym będziemy jeździć?
17: Będziemy mieć kolejne 4 autobusy elektryczne, w pełni elektryczne, po 10 przegubowych 18-metrowych, które w zeszłym roku dołączyły do naszego taboru. Teraz w przeciągu roku dołączą 4 kolejne krótkie 12-metrowe, czyli łącznie będziemy mieć już oprócz 19 dotychczasowych krótkich, 10 przegubowych, kolejne 4 krótkie, które nam tę flotę zupełnie zeroemisyjną powiększą.
15: Tutaj. I one też będą na tych trasach jeździły, co te długie?
17: Oczywiście, to są trasy ogólnomiejskie, to nie mówimy o mikrobusach, które wjeżdżają gdzieś w ulice zupełnie lokalne, a mamy też takie spalinowe mikrobusy, które pozwalają na realizację usług pasażerskich, czy realizacji przewozów tam, gdzie nawet tym krótkim 12-metrowym taborem, czy tym 10,5-metrowym taborem nie byłoby to możliwe, bo potrzebne jest i węższe, i krótsze auto. Tutaj jednak mówimy o tych samochodach, które będą standardowe trasy realizować, ale też, że ta flota się autobusów elektrycznych powiększa, to należy też, należało zadbać o serwis. I taka hala serwisowa dedykowana tym, które przyjdą do nas i myślę, że tym, które w przyszłości także dołączą autobusom elektrycznym, będzie dedykowana. To będzie zaplecze eksploatacyjne, które umożliwi sprawne, bezpieczne właśnie serwisowanie tych aut. One mają troszkę inną specyfikę niż te nawet niskoemisyjne albo spalinowe autobusy, dlatego też tutaj potrzebne było aplikowanie o środki, które umożliwią właśnie takie działanie. I w ramach tego jednego projektu MPK uzyskało środki, które właśnie umożliwią zakup 4 autobusów i budowę wspomnianej hali. Całość tego modułu inwestycyjnego to 25 milionów złotych, a dofinansowanie to 16 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który koordynował właśnie przyznanie tego dofinansowania. Cieszymy się, bo to jest rzecz, która będzie bardzo, bardzo istotna dla przyszłości właśnie modernizacji zaplecza i taboru i konkurencyjności MPK w Częstochowie. Pasażerów chcemy wozić nowymi, ekologicznymi i tanimi autobusami, a energia elektryczna ma szansę takim paliwem być. Co dalej, to pokaże życie, ale ambitne plany, jeśli chodzi o ten aspekt, są dalsze, bowiem czekamy na pozytywne rozpatrzenie przeznaczenia części kwoty z puli tramwajowej, którą miasto uzyskało, a niekoniecznie ma możliwości przerobowe na ich wykorzystanie, właśnie na zeroemisyjny transport. Jeśli by tym razem inna jednostka, inny podmiot zdecydował się udzielić takiej zgody, bo mowa o Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, no to wówczas moglibyśmy rozpocząć procedurę, która zmierzałaby do zakupu 64 kolejnych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i wodorowych, które by de facto nam zrewolucjonizowały albo dopięły tę rewolucję, bowiem nie tylko mielibyśmy praktycznie cały autobusowy tabor nowoczesny, jeden z najmłodszych w Polsce, ale też w 80% byłby on zupełnie zeroemisyjny. To jest kwestia najbliższych miesięcy, kiedy mamy nadzieję takie pozytywne informacje do nas dotrą, wówczas będziemy mogli taką procedurę wdrożyć i taki zakup uruchomić. Jeśli to się wydarzy, trzymamy kciuki, ale nie przesądzamy faktów, to wówczas mówilibyśmy o największym jednorazowym zakupie w historii MPK. Jesteśmy tuż chwilę po jubileuszu, więc myślę, że to na kolejne ćwierćwiecze byłoby takie wejście z futryną w te korytarze komunikacyjne, ale na razie cieszymy się z tego, co jest, bo rzeczywiście i przeguby z zeszłego roku i te kolejne inwestycje w tabor zeroemisyjny, krótki i zaplecze, to są rzeczy, które potwierdzają i te starania, które czynimy także, że no, gramy w ekstraklasie tej komunikacyjnej i nie bez przyczyny chcemy też, żeby skrót Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK był rozwijany jako miasto przyjazne komunikacji. A takie będzie, kiedy będzie zeroemisyjne, kiedy też ten pełen będziemy pozyskiwać w Polsce coraz bardziej ze źródeł odnawialnych. To jest proces i myślę, że dobrze jest się do tego pociągu załapać, żeby nikt nam nie odjechał, nomen omen. Ale może nie pociągu, a tramwaju bardziej, bo do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni odcinek nie objęty dotąd pracami. Mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie Kucelin.
9: Mówił Maciej Hasik z MZK w Częstochowie. No to czekamy na nowości. Zwłaszcza, że szykuje się największa jednorazowa modernizacja naszego taboru autobusowego. Raz jeszcze Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
18: Największa jednorazowa modernizacja naszego taboru autobusowego będzie możliwa dzięki potwierdzeniu uzyskania rekordowego, bo wynoszącego 181 milionów złotych dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fenix. Łącznie grubo za ponad ćwierć miliarda złotych do dyspozycji naszych pasażerów w przeciągu 2 lat będą 64 nowe autobusy o napędzie elektrycznym i wodorowym wraz z infrastrukturą do ładowania. Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2022 2027 to największy krajowy program unijny w obecnej perspektywie finansowej, który m.in. wspiera rozwój sprawnego, bezpiecznego, dostępnego i zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. Projekt, złożony po uzgodnieniach z miastem przez częstochowskie MPK, zakłada 181 milionów złotych dofinansowania, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, przy łącznej jego wartości w wysokości 262 milionów złotych. Większość wkładu własnego po stronie wnioskodawcy będzie stanowić niekwalifikowalny VAT, który spółka zamierza odzyskać. Miasto realizuje kolejne inwestycje drogowe, służące sprawnemu poruszaniu się po mieście kursowych pojazdów MPK, modernizuje infrastrukturę tramwajową, przebudowa prawie całej starej linii, teraz odcinka do Kucylina i wymienia tabor. Niedawno poinformowano o projekcie wartości blisko 25 milionów złotych, w ramach którego MPK kupi 4 nowe autobusy elektryczne i powstanie hala serwisowa dla pojazdów zeroemisyjnych. Wraz z zamówionymi ostatnio kolejnymi autobusami elektrycznymi, wolumen bezemisyjnych autobusów o różnych rozmiarach osiągnie 33 sztuki. Jak zapowiada częstochowski MPK, po realizacji zakupu 64 nowych autobusów w ciągu najbliższych 2 lat, 3/4 taboru obecnie wyjeżdżającego na częstochowskie ulice, czyli 97 ze 127 pojazdów, będzie zeroemisyjne, a 100% wyposażone w klimatyzację. Nowe autobusy, które zostaną zamówione w 3 wersjach, 12-metrowe Maxi 44 sztuki, w tym 4 wodorowe, 18-metrowe Mega 10 sztuk oraz 9-metrowe Midi też 10 sztuk, będą oczywiście dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością oraz wyposażone w zaawansowane systemy informacji pasażerskiej oraz bezpieczeństwa. Autobusy będą mieścić od 50 do ponad 100 pasażerów, a łączna ich pojemność została określona na ponad 4600 pasażerów. Powinny mieć zasięg minimum 250 km oraz wykorzystywać rekuperację energii podczas hamowania. W zakres projektu wchodzi też 37 stacjonarnych ładowarek, w większości dwustanowiskowych. Przed MPK teraz ogłoszenie przetargu, podzielonego na części z uwagi na zakres zamówienia oraz podpisanie umowy na dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Po części proceduralnej wykonawcy będą mieli czas na realizację zamówienia, czyli wyprodukowanie i dostarczenie autobusów. Cały projekt powinien zostać sfinalizowany do końca 2028 roku. W spotkaniu prasowym na terenie częstochowskiej zajezdni MPK przy Alei Niepodległości, zorganizowanym na okoliczność ogłoszenia powyższych informacji, wzięli udział także zastępcy prezesa MPK do spraw technicznych Piotr Pala oraz do spraw sprzedaży i usług Rafał Oziębała. O kolejnych krokach dotyczących zapowiadanych realizacji poinformujemy z wyprzedzeniem w odrębnych komunikatach.
8: Zmieniamy temat.
19: Wojtek Ostaszewski, dyrektor Biura Związku Subregionu Północnego.
15: Trochę tak przejedziemy się przez te centra przesiadkowe tutaj w regionie.
19: Budujemy dużą ilość centrów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego. Jest inwestycja w Myszkowie, jest inwestycja w gminie Przyrów, w gminie Poczesna, w Dąbrowie Zielonej, w Koniecpolu. Duża ilość inwestycji. W Kłobucku również, w Krzepicach, także dużo budujemy.
15: Dużo budujecie, dużo się dzieje. Jesteśmy właśnie w Myszkowie. Słychać, że akcja tutaj trwa. Ruszyliście z taką kampanią informacyjną. No, chcecie mieszkańcom, podróżnym uświadamiać co konkretnie?
19: Dokładnie na pierwszym miejscu chcemy uświadamiać zdrowy styl życia, czyli przesiadanie się z pojazdów osobowych na pociągi, autobusy, rowery. Tak, żeby uświadomić tą propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia, no i tak, jak żeby najmniej to środowisko nasze zanieczyszczać.
15: Kiedyś takie centra przesiadkowe były charakterystyczne naprawdę dla wielkich miast. Dzisiaj korzystają z tej możliwości mniejsze miejscowości.
19: Tak, tak. Właśnie wcześniej wymieniałem, to są głównie mniejsze miejscowości. No, Myszków jest taką największą miejscowością, natomiast pozostałe, jak Poczesna, Dąbrowa Zielona czy Krzepice, są to małe miejscowości, tak aby mieszkańcy mogli zostawiać swoje samochody i przesiadać się na rowery i pociągi. No, taka logistyka, tak, żeby nie zostawiali, że tak powiem, u siebie pod domem, czy ewentualnie w innych miejscach, tylko na parkingu strzeżonym, ogrodzonym, żeby ten ruch był zorganizowany.
15: No, a ta ekologia ważna jest także w takich regionach turystycznych, jak tutaj, bo przecież znajdujemy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i to są właściwie te miejscowości jurajskie. Tych przybywających, tych turystów jest coraz więcej, a i mieszkańcy tutaj lokalni lubią sobie przyjechać tak z miejscowości do miejscowości i rzeczywiście sposób na to, żeby zostawić to odkup, gdzieś tam sobie podjechać, a tak jak pan mówi, przy okazji rzeczywiście pomyśleć o tym środowisku.
19: Tak, można sobie zostawić samochód i oczywiście gdzieś wyjechać u nas na Jurę, czy do gminy Olsztyn, czy gdzieś na Skałki. No na pewno jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, że nie zostawiają gdzieś po lasach tych samochodów, czy ewentualnie gdzieś na poboczach, tylko właśnie, jak mówiłem wcześniej, na parkingach strzeżonych, idą sobie potem do lasu, na Skałki, czy ewentualnie przyjeżdżają z rowerami i zostawiają samochody, a rowerem wtedy wjeżdżają do lasu, czy też w okolicy Jury. Na te inwestycje, na te centra przesiadkowe chyba poświęciliśmy tam około 90 milionów złotych dofinansowania, tak? To jest 5 dużych projektów. Wśród tych 5 projektów buduje się chyba 18 łącznie centrów przesiadkowych na terenie naszego subregionu. I tak jak mówiłem, 80-90 milionów samego dofinansowania plus wkłady własne 15%, co daje kwotę no ponad 120 milionów, z tego co pamiętam, na budowę tych centrów przesiadkowych.
15: Są bardzo różne centra przesiadkowe, bo akurat w Myszkowie, no obok jest tutaj dworzec PKP, co prawda nie ma tramwajów.
19: No nie ma tramwajów, ale jest, jak pani mówiła, jest dworzec PKP, jest pociąg, tutaj też jest zatoka autobusowa, też przyjeżdżają autobusy, będą miejsca do możliwości zostawiania rowerów, więc możliwości przesiadania jest kilka. Na pewno jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, że tyle możliwości, że tak powiem, jest w tej rotacji na różne rodzaje transportu. Nadmienię, że budujemy też bardzo dużą inwestycję składającą się z 7 partnerów, trasę rowerową numer 17. To jest kolejny nasz projekt, ponad 30 milionów złotych, budowa takiej trasy rowerowej przez 7 gmin.
15: I to właściwie się zadziało, bo ta procedura taka papierkowa właściwie już ruszyła.
19: Tak, zdecydowanie już sama dokumentacja jest przygotowana na drogi rowerowe, złożony wniosek o dofinansowanie, uzyskaliśmy to dofinansowanie i teraz z tego co wiem, gminy są na etapie przetargów na wykonanie, na wybór wykonawcy robót. My jako Biuro Związku Subregionu jesteśmy liderem tego projektu rowerowego. Po naszej stronie jest przygotowanie dokumentacji, rozliczanie całego projektu przed instytucją zarządzającą, no i jakby trzymanie tych partnerów w ryzach, żeby każdy realizował tę inwestycję no, zgodnie z założonym projektem.
15: 3 lata? Tyle możemy zaczekać na zakończenie inwestycji, takie dopięcie i taką pierwszą przejażdżkę rowerem? Tymi nowymi trasami oczywiście.
19: Tak, ta trasa numer 17 zaplanowana jest z końcówka tej trasy, budowy tej trasy na 2029 rok i naprawdę te 3 lata to jest taki realny czas realizacji.
8: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: W programie wracamy do zapowiadanego tematu. Częstochowa prowadzi nabór na stypendia dla studentek i studentów w kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Wnioski można składać do 9 października. Oto szczegóły.
20: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do 9 października tego roku można składać wnioski o miejskie stypendia dla studentek i studentów w kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz, tym razem po raz pierwszy, ratownictwa medycznego. Wsparcie wynosi od 1500 do 2500 zł brutto miesięcznie. Studenci 6 roku kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o 2500 zł brutto miesięcznie. Dla studentów pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego przewidziano stypendium w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie. W przypadku pielęgniarstwa wsparcie obejmuje osoby na 5 i 6 semestrze 3-letnich studiów pierwszego stopnia, a przy 4-letnim toku kształcenia na 7 i 8 semestrze. O stypendium dla przyszłych ratowników mogą ubiegać się studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia kształcący się na częstochowskiej uczelni. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy od 1 października do 30 czerwca. Łącznie daje to do 22,5 tysiąca złotych brutto dla przyszłego lekarza oraz 13,5 tysiąca złotych brutto dla studenta pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się do podjęcia po zakończeniu kształcenia pracy w Częstochowie na zasadach określonych w uchwale. Zatrudnienie powinno rozpocząć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu i trwać co najmniej 3 lata. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o statusie studenta, informacje o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów oraz wymagane zobowiązanie dotyczące podjęcia pracy. Nabór wniosków, tak jak już wspomniałem, wspomniałam, trwa do 9 października 2026 roku. Studenci, którym zostanie przyznane stypendium, zostaną o tym poinformowani pisemnie. Liczba osób objętych wsparciem zależy od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.
9: Tyle o stypendiach dla przyszłych medyków w Częstochowie.
8: Temat specjalny, tylko u nas.
9: Historii nigdy dość. Spotkanie z doktor habilitowaną Joanną Lusek z Instytutu Pamięci Narodowej, która przypomni nam taką ważną częstochowską postać.

0: likwidacji przede wszystkim polskiej inteligencji, akcja, jeszcze raz powtórzę, akcja AB. No i tak sobie pomyślałam, że jeżeli już cokolwiek mam napisać, to musi to być postać, która, do której będzie mi blisko, również ze względów geograficznych, i zaczęłam szperać. Najpierw otwarłam zestawienie akcja AB, gdzie, ile osób, no i napotkałam na Częstochowę. I bardzo ciekawe archiwalia. I jak już zaczęłam szperać w tych archiwaliach, to pomyślałam, że skoro zajmuję się historią medycyny i farmacji, to świetnie by było, gdyby udało mi się znaleźć postać właśnie lekarza, higienisty, farmaceuty. No i znalazł się doktor Stanisław Nowak.
1: Trochę faktów z życia tej postaci, no i z tego, co dokonał.
0: Właśnie, bo tak zaczęłam od końca, czyli od momentu jego śmierci, to już Państwo wiedzą, akcja B 1940, czyli 1940 właśnie, to koniec życia Stanisława Nowaka, ale myślę, że to tak naprawdę taka postać trochę zapomniana, a jeżeli chodzi o Częstochowę, to niesamowicie aktywna, zarówno pod względem zawodowym, jak i pod względem społecznym. Proszę Państwa, Stanisław Nowak pochodził z Łęczycy, czyli jeszcze zupełnie gdzie indziej jedziemy w tym momencie. Urodził się w roku 1874. Jego rodzice byli niesamowicie dobrze wykształceni. Ojciec był prawnikiem po Warszawskiej Szkole Głównej, natomiast matka ukończyła konserwatorium muzyczne również w Warszawie. Stąd też w ich domu bywali często ludzie związani ze światem inteligencji, ze światem sztuki. I tak Stanisław Nowak w tej fantastycznej, można powiedzieć, atmosferze dorastał, ale pamiętajmy, że to jest czas zaborów, a dom Nowaków właśnie to jest ten dom inteligencji polskiej. I proszę Państwa, na dalszą naukę z Łęczycy razem z matką Stanisław Nowak jedzie do Warszawy i tam uczy się w gimnazjum realnym numer 5. To było to gimnazjum, które było najmniej zrusyfikowane. I tam wpada, w takim dobrym słowa tego znaczeniu, w taką siatkę kompletów po zajęciach, która prowadzona jest przez, czy prowadzona, zainicjowana przez Stanisława Zakrzewskiego. I proszę Państwa, w 1893 roku matura i decyzja o tym, co dalej. Stanisław wybiera medycynę. Przede wszystkim dlatego, że w rodzinie te tradycje medyczne też były dosyć silne. Doktor Józef Nowak, jego wuj, to właśnie lekarz medycyny i rozpoczyna naukę, czy w zasadzie kontynuuje ten swój pobyt w świecie warszawskim, na Uniwersytecie Warszawskim właśnie. I w 1894 roku, w stulecie, 100 lat po rewolucji warszawskiej i śmierci Kilińskiego, młodzież studencka wychodzi na ulicę i Stanisław Nowak zostaje aresztowany. Zostaje zasądzony mu wyrok i musi, no niestety, odbyć karę na zesłaniu. Przypomnę, mamy rok 1894 i wyjeżdża, bo może wybrać, do Tambowa. W tym samym roku car umiera, ogłoszona jest amnestia i Stanisław Nowak tak zamierza podjąć dalszą naukę na studiach, czyli w zasadzie studia kontynuować, bo te studia przerwał w takich dość specyficznych okolicznościach i kończy medycynę na Uniwersytecie w Charkowie. Potem jest taki czas, powiedzmy, takiego rozluźnienia, decyduje, czy też myśli o swojej dalszej karierze, o ścieżce zawodowej i przenosi się na krótko do Łęczycy, ale w międzyczasie, bo tego nie powiedziałam, ta jego pierwsza praktyka lekarska to szpital wojskowy, jeszcze w Charkowie. Potem, tak jak powiedziałam, ten czas takiego rozluźnienia, myślenia o tym, gdzie się usadowić, umieścić, z jakim miastem związać swoje życie i mniej więcej krąży tak po kilku miastach. Jest między innymi na praktykach w Krakowie, we Lwowie, czyli styka się z tym fantastycznym światem, nie tylko tym światem lekarskim, medycznym, ale również z tym światem kultury i sztuki, którą zresztą tak naprawdę kocha. W tym czasie poznaje Boja Żeleńskiego, poznaje

0: Rejmonta, o których zresztą świetnie się wypowiada, a tego jeszcze Państwu nie powiedziałam, czy nie wspomniałam, pozostawił po sobie trzytomowe wspomnienia. Bardzo taka pasjonująca, można powiedzieć, lektura, szczególnie dotycząca tych pierwszych jego lat w Częstochowie, do której zaraz zresztą przejdę. Natomiast był też doskonałym obserwatorem życia społeczno-politycznego. W ogóle generalnie chyba wszystkiego. Wszystko go pasjonowało i wszystko było dla niego ważne, ale te momenty w jego życiu, kiedy dokonuje tych wyborów, kiedy jest w Warszawie, kiedy potem musi przebywać na zesłaniu, kiedy jest w Charkowie i pięknie pisze o tym środowisku polskim, studenckim. To są takie ciekawe dosyć elementy jego wspomnień, które zostały opublikowane i możecie Państwo spokojnie do tych wspomnień sięgnąć. I wreszcie mamy rok 1902. W tym roku rozpoczyna pracę w Częstochowie. Najpierw kontaktuje się z doktorem Biegańskim, który jest dla niego spiritus movens. Jeżeli chodzi o takie wprowadzenie go w to życie medyczne w Częstochowie, ale jest też dla niego takim mentorem, prowadzi go po tych ścieżkach, zakamarkach nie tylko wiedzy medycznej, ale również wprowadza go w środowisko. Jak Państwo doskonale wiedzą, jeżeli ktoś jest nowy w środowisku, to raczej nie jest lubiany, a szczególnie jeżeli wchodzi nowy lekarz w miasto, które no, pod względem demograficznym nie jest jeszcze takie wielkie, nie jest wielką metropolią, no to już zaczynają się problemy i towarzyskie, i zawodowe, jeżeli chodzi o takie wykluczenie, czy może nawet nie wykluczenie, ale taki margines. Trzeba najpierw daną osobę poznać, trzeba zobaczyć, co potrafi, jaka to w ogóle jest osoba i dopiero potem wpuszcza się ją do swojego środowiska. Jak zaczynał Stanisław Nowak? No miał oczywiście swój prywatny gabinet. Był już wtedy dosyć biegłym specjalistą we wszystkich niemal dziedzinach medycyny, ale najbardziej pasjonowało go położnictwo i ginekologia. Tak powiedziałam, ma swój gabinet, ale na początku w godzinach pracy w zasadzie tylko chodzi po tym gabinecie. Ludzi nie przybywa, nie ma ich po prostu, no dlatego, że są inni lekarze medycyny w Częstochowie. Natomiast on próbuje sobie znaleźć inną ścieżkę w przytułku położniczym, wspierając kobiety. Potem z czasem otrzymuje kolejne propozycje, jest lekarzem fabrycznym, jest lekarzem szkolnym, prowadzi też zajęcia dla akuszerek, prowadzi zajęcia higieny w gimnazjum i na pensji dla dziewcząt w Częstochowie, czyli jak gdyby zaczyna się wkręcać bardzo mocno w to częstochowskie środowisko. I tak jak powiedziałam, Biegański jest tym jego mentorem i summa summarum po jego odejściu już na emeryturę obejmuje oddział Biegańskiego w szpitalu miejskim. To jest ta część zawodowa, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o postać Stanisława Nowaka, bo tak jak powiedziałam na samym początku, ona jest niezwykle bogata również pod względem tych wszystkich wątków społecznych. I tutaj Stanisław Nowak, tak jak wchodzi w to życie zawodowe, tak jak wchodzi w to społeczeństwo, tak staje się częścią tej społeczności częstochowskiej i przez długie lata był radnym, potem szefem Rady Miejskiej, wreszcie wiceprezydentem Częstochowy w latach 1928-30 i zastępcą komisarza rządowego w latach 1930-31, a potem jeszcze bardzo aktywnie działał w Związku Miast Polskich. To były lata długo, od 1919 po 1927 rok. Za pracę zawodową, za pracę społeczną na rzecz miasta został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi w roku 1937. I można powiedzieć, że te lata późne 30 to już taki czas wycofywania się i z praktyki zawodowej, i z tej służby społecznej. Był już coraz bardziej schorowany. W 1940 roku, kiedy właśnie został osadzony w areszcie jako raz przedstawiciel polskiej inteligencji w Częstochowie, poza tym posądzany o współpracę z Piotrem Kozerskim. To był aptekarz, który rzeczywiście organizował tą elitę inteligencji polskiej i prowadził działalność konspiracyjną, w której Nowak już nie brał udziału, bo tak jak powiedziałam, choroba i no już taki późny wiek raczej mu na to nie pozwalały. I właśnie w 40 roku zostaje aresztowany. Te procesy są praktycznie sfingowane. To jest po prostu podpisanie kartki z wyrokiem. Byli o nich informowani ci, którzy zostali straceni dopiero w momencie, kiedy jechali na egzekucję. Było kilka takich rzutów, jeżeli chodzi właśnie o te miejscowości podczęstochowskie. I te egzekucje trwały od czerwca do sierpnia 1940 roku, a on sam został stracony 3 lipca 1940 roku. Co się zachowało w archiwum państwowym w Częstochowie, jeżeli mówimy o Stanisławie Nowaku?
1: Kartę historii Częstochowy przeglądała doktor habilitowana Joanna Lusek z Instytutu Pamięci Narodowej. Edyta Czekaj, dziękuję. To wszystko dzisiaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
12: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu Mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
12: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
14: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
12: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
15: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
12: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. karpackiej ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy.
17: Radio Złote Przeboje.
11: A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Reklama.
16: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają, że sprzedano 30 milionów sztuk. Tych oryginalnych oczywiście. 15 tygodni w Wielkiej Brytanii był album na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. I skąd ten sukces? No bo były kapitalne piosenki na tym albumie. Na 10 utworów 5 było przebojami. Mam wrażenie, że 5 na pewno znacie do dziś, a wśród nich te nagranie. To Become One.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy!

Marehead w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie, gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
5: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
6: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
7: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
8: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
6: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty.
10: Radio Złote Przeboje.
5: A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w Złotej Piątce z płyty Spice. A to numero uno, to Rator.

France Gall w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, tak je nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessy Paradis z Warszawy.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu, głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego, a potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla was Alizę, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
6: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Kozioł.
7: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
6: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. W części Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
8: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
10: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
9: Radio Złote Przeboje.
5: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje. Teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90. To Soft Cell.

0: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

kwadrans do 11:00, Król Popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu, tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
8: 10-11-latek poszukiwań uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
9: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
8: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i tato gramy.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje. Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majdan.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Podobno w afrykańskim języku bęba, słowo kaoma oznacza mały, tradycyjny bęben. To Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje, zespół założony przez dwóch francuskich producentów muzycznych. Chcieliśmy stworzyć taką formację, która będzie dawała ludziom szczęście i radość na twarzy. No i chyba to im się udało. Za 11 minut będzie 13, tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz posłuchajcie, jak jedna z polskich gwiazd spędza czas wolny pomiędzy koncertami.
1: Lubię bardzo czytać, może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może, bo z tą astmą to trzeba troszeczkę o ten oddech też zadbać, o zdrowie.
0: Mam nadzieję, że ten głos rozpoznaliście bez problemu. To Urszula, to będzie niebo dla ciebie w radiu Złote Przeboje.

0: delektuję się razem z wami tymi najpiękniejszymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na 13:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polacy mierzą się z drożejącymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
18: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam ten nie przeszkadzały.
17: Działania rządu krytykuje opozycja Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus, mówi tak.
19: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
17: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
20: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także wcześniej w Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
17: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 0,08 sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia sporo pogodnego nieba będzie na południu kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. O 13 termometry pokazywały tam 25 stopni. Trzy minuty po godzinie 13. Dzisiaj ważny dzień dla fanów Johna Lennona. Z jakiego powodu, o tym opowiem wam już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie wspólnie. Zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, a na dobry początek mój jestem kawałek podłogi i Mr. Zub.

Legendarny występ na festiwalu Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. Easy if you try. 20 września 1969 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. No a my w to niedzielne popołudnie podkręcamy wam tempo. Weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.

wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam grały w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofa.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, do którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

Janusz, Janie Najwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14:00 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
2: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
4: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
3: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merza. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Trzy minuty po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przeboju w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtico Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list.

Słynna babuszka 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych, Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki, czerwone korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Reklama. W końcu...

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Podobno do dziś Szwedzi zakochani są w jej muzyce. To Lutrusia McNeil w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 15. No to teraz mam dla was wielką niespodziankę. To będzie zespół, który zapewne w latach 80. pojawiał się na niejednej domówce. No i co tu dużo mówić. Do dziś rozkręca także nieźle każdą domową i nie tylko imprezę. Modern Talking już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, The Police, Message in the Battle, a więc wiadomość w butelce, no bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radio Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek, a potem świetna muzyka i m.in. Lionel Richie, Hello.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi, jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
12: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk Rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
13: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
12: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
13: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
12: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
11: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: Pogoda.
15: Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
14: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Dzień dobry, 16 minęła, niedzielne popołudnie, część z was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze, czy też innych aktywnościach, no to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie za moment Myslowicy, scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

I tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Mysłowice, scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w Radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny!
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy 20 września swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobinę disco. CC Catch.

0: Robert Jansson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy, Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Zobacz, Stasiu. Soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
16: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
17: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
18: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
17: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
19: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
17: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem Naiwne Pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylić z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos, w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii. A z kolei teraz piszcie wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
22: Skoda.

Jak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas spokojnie. To nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz. Dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: nasz ostatni taniec, a jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera, czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Reklama.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
15: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
16: Nie dzieje się to automatycznie.
15: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
16: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
15: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
14: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć ze sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość, nie tak jurecki, zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: Jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam całą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób, innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera, a Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. Mówił, no ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś, no w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisałem. Mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Celine Dion, Because You Love Me. Też Celine Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia. Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice...

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy, w Radiu Złote Przeboje, Wilki, Aborygen.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: po całym tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKCI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Ktoś powiedział pyszne.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Reklama.
12: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla Was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remix, bo to ma być remix. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zamocami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz. Tylko Bankit.

0: Mówiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: Ale ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej Obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: że wszyscy byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz. No.
1: Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No Boys Bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda?
1: Tak.
2: Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak, ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na program, a co w programie już mówię. Budżet obywatelski w Częstochowie. Mieszkańcy mają głos do zainwestowania ponad 11 milionów złotych. Tabor w Częstochowie będzie większy, a wszystko to za fundusze europejskie. Stypendia w Częstochowie czekają, dostaną je studenci kierunków lekarskich z częstochowskiej uczelni. Będzie też coś ze świata sportu, a zaczynamy od budżetu obywatelskiego.
0: Co słychać w Częstochowie?
1: W poniedziałek 21 września rozpocznie się głosowanie w ramach 13 edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Urząd Miasta, Tomasz Jamroziński.
2: Mieszkanki i mieszkańcy wybiorą projekty, które otrzymają środki na realizację. W tym roku do rozdysponowania jest blisko 11,7 miliona złotych. Pod głosowanie trafi łącznie 271 projektów dzielnicowych, rewitalizacyjnych i ogólnomiejskich. Największą kwotę, bo 8,7 miliona przeznaczono na zadania dzielnicowe, 0,5 miliona na zadania rewitalizacyjne, a 2,3 miliona na zadania ogólnomiejskie. W głosowaniu mogą uczestniczyć wszystkie mieszkanki i wszyscy mieszkańcy Częstochowy, niezależnie od wieku. Budżet obywatelski umożliwia mieszkańcom bezpośrednie współdecydowanie o przeznaczeniu części budżetu miasta. Głosowanie potrwa od 21 września do 7 października bieżącego roku. Osoby zameldowane w Częstochowie mogą przez cały okres głosowania oddać głos przez internet za pośrednictwem strony budżetu obywatelskiego. W głosowaniu mogą uczestniczyć również osoby mieszkające w Częstochowie, które nie są zameldowane na terenie miasta. Aby uzyskać możliwość oddania głosu, powinny osobiście zgłosić się do jednego ze stacjonarnych punktów głosowania, gdzie zostaną dopisane do bazy osób uprawnionych. Takie stacjonarne punkty głosowania to jest jeden Urząd Stanu Cywilnego przy ulicy Forza i Biuro Obsługi Seniora przy ulicy Śląskiej. Przez cały okres głosowania dostępne będzie także wsparcie telefoniczne. Wyniki zostaną podane 8 października, czyli zaraz dzień po zakończeniu głosowania.
1: Przypomnę, to już 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Teatr Fajran z Myszkowa powraca na scenę, październik za pasem. Jeszcze trochę, a będzie pełnoletni. Zrzesza młodzież z powiatu myszkowskiego. Wystawiane są sztuki amatorskie. Założycielka, scenarzystka i scenografka w jednym, Joanna Orzuk.
3: Chciałam pokazać coś, czego jeszcze nie było. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, że nie można skorzystać z innych sztuk, z tego, co jest napisane, gotowe. To oczywiście można kupić, można wypożyczyć, można z tego skorzystać. Więc tu jakby nie o to chodzi, ale ja też mam taką metodę, że piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza i to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają, niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy. To jest młodzież, która uczy się w szkołach, różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny, czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie. No to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam. I rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić własnymi siłami, własnymi rękoma, trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka. Bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle, a to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. Ktoś mnie kiedyś zapytał, gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście bezapelacyjnie już w marcu 2012 roku powiedziałabym jak najbardziej tak. I cieszę się, że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia widownia myszkowska przekonała się do teatru. Przekonała się do teatru nie tylko do naszego, ale generalnie do teatru jako do instytucji, jako do czegoś, co jest bardzo ważne, bo chodzą na spektakle, nie tylko nasze. My jesteśmy wzruszeni, bo najczęściej jest tak, że tych biletów brakuje. Widzowie dzwonią. Kiedyś był piękny taki motyw, bo zagraliśmy spektakl Kokainka o dresiarzach na warszawskiej Pradze. Dla mnie spektakl bardzo ciekawy, bardzo wyjątkowy, ponieważ to była jedyna rola w historii całego teatru, no, którą sobie też sama napisałam, bo akurat taki miałam pomysł na ten sezon, gdzie zagrałam dresiarza. To nie jest rola łatwa. Różne były sytuacje, żeby się do tej roli przygotować. Piękne były dwie rzeczy. Pierwsza taka, że jak graliśmy gościnnie w Poraju, to jeden pan podszedł i zapytał, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. I ja mówię, aha, czyli jednak charakteryzacja i zagranie tej roli no, budziło wątpliwości, jaka płeć kryje się pod tym dresem. Natomiast druga, też związana z tym spektaklem, historia była świetna, wspaniała, ponieważ po zagraniu premiery widzowie zaczęli dzwonić i pytać, czy będzie kontynuacja. Ja mówię, kurczę, tego się nie spotyka w takich miastach jak Myszków, żeby ktoś dzwonił i pytał o kontynuację. To jest w kinie komercyjnym, to jest w teatrach też komercyjnych, ale nie tylko, że po prostu pada pytanie, czy będzie druga część. I ja już mam pomysł na zupełnie inny spektakl, ale widownia była tak roześmiana, tak rozbawiona, że my na przykład na premierze nie byliśmy w stanie zagrać normalnie. Musieliśmy robić 10 razy więcej przerw, w sensie pauz, bo tak się śmiali. To jest niesamowite, że Myszków był aż tak rozbawiony.
1: Tyle Joanna Orzuk z Teatru Fajrant w Myszkowie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Jest przetarg na modernizację stadionu żużlowego przy ulicy Olsztyńskiej w Częstochowie. Miasto czeka na oferty do końca września. Zakres prac obejmuje modernizację oświetlenia, wymianę nawierzchni w Parku Maszyn i przy wejściu głównym na obiekt dostawy montaż systemu bandy pneumatycznej i pokrycia żużlowego. Inwestycja wraz z odbiorem ma zakończyć się do 25 marca przyszłego roku. Przenosimy się na kolej. Ponad 650 tysięcy podróżnych skorzystało z bezpośredniego połączenia Częstochowy z Krakowem. Koleje śląskie chwalą się frekwencją w uruchomionych rok temu pociągach. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
4: W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tysięcy pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, ale także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie. Uruchomienie połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem było inicjatywą samorządowców, w którą włączyły się Koleje Śląskie. Najpierw samorządowcy, potem my, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń, które co do zasady pojawiły się w momencie, w którym znacznie ograniczono ruch na katowickim węźle kolejowym i liczbę połączeń z Katowic do Krakowa.
1: Już w poniedziałek, 21 września, rusza głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Pod głosowanie trafi łącznie 271 projektów. Tymczasem rusza miejski program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla częstochowian od 40 do 64 roku życia. Zapisy są bezpośrednio u realizatorów programu. Ich lista pełna jest na stronie Urzędu Miasta. Częstochowianie mogą też skorzystać z dodatkowego terminu bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku chorób urologicznych. Odbędą się one 25 września w poradni urologicznej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Mirowskiej. Program jest skierowany do kobiet i mężczyzn powyżej 45 roku życia, którzy obecnie nie są leczeni ani diagnozowani w kierunku schorzeń urologicznych. Zapisy trwają. Trwa także nabór do Miejskiego Programu Stypendialnego Częstochowa dla Medyków. Program skierowany jest do studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i pierwszy raz ratownictwa medycznego.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Rusza miejski program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla częstochowian od 40 do 64 roku życia. Częstochowianie mogą też skorzystać z dodatkowego terminu bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku chorób urologicznych. Miasto proponuje nam zdrowotne programy.
5: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa. Są braki pewnych specjalistów, są deficytowe pewne kierunki. Natomiast w naszym miejskim szpitalu staramy się, dyrekcja szpitala stara się, aby każdy oddział miał zapewnioną fachową kadrę i lekarską, i pielęgniarską, aby te zabiegi, ta opieka nad pacjentem oczywiście mogła być realizowana. I to nam się udaje, tak? To myślę, że to jest też taka dobra rzecz, bo to wszystko z korzyścią dla pacjentów, a też chcę powiedzieć, że mamy bardzo dużo pacjentów, którzy trafiają do szpitala, bo to nie tylko z Częstochowy, ale przecież z gmin ościennych. Mamy w strukturach szpitala SOR, gdzie wiemy, te SOR-y są naprawdę bardzo mocno położone. Tam jest bardzo dużo pacjentów, więc to też jest ważne, żeby ta opieka medyczna była w odpowiedniej ilości i żeby po prostu z każdego zawodu medycznego byli ci pracownicy, którzy po prostu pomagają pacjentom.
1: Czasami pacjenci wykorzystują SOR, tak idą, żeby gdzieś tam te kolejki ominąć.
5: Ja myślę, że należałoby pewne, ale to systemowo musi się zadziać, uszczelnić trochę ten system ochrony zdrowia, bowiem przecież mamy przychodnie lekarskie, lekarzy pierwszego kontaktu i to oni w większości powinni choćby tą podstawową diagnostykę dla swoich pacjentów wykonać. Jak nie u siebie w przychodni, to skierować na odpowiednie badania, również takie wysokospecjalistyczne, bo przecież tych poradni, pracowni jest bardzo dużo. I ten system trochę zawodzi i niejednokrotnie pacjenci, którzy zgłaszają się na SOR, właściwie nie muszą być, bo powinni być zdiagnozowani przez lekarza rodzinnego, tak się nie dzieje, a jak już trafi ktoś na SOR, to oczywiście procedury są tak zorganizowane na SOR-ze, że jest pełen pakiet badań różnorodnych, pogłębiona diagnostyka, więc oczywiście są to kosztochłonne bardzo procedury, ale tak to musi być na SOR-ze. Muszą być zmiany systemowe, które odciążą szpitale, a przede wszystkim SOR-y od przyjmowania, może tu nieładnie brzmi, ale takich zbędnych pacjentów. Pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy, bo doskonale mogą być diagnozowani w przychodniach lekarskich u swoich lekarzy rodzinnych. Profilaktyka jest najtańszą formą, ale i najbezpieczniejszą. I oczywiście zapobiegać należy. I należy nie tylko poprzez swój tryb i sposób życia, ale korzystać również z tego, co daje medycyna, czyli ze szczepień. I dzisiaj wiemy, że na przykład w tym roku wirus grypy, przede wszystkim typu A, jest tak duży i jest bardzo duża ilość zachorowań właśnie na ten wirus grypy. Dodatkowo jeszcze tutaj jest ta infekcja wirusowa RSV i to wszystko się tak nakłada, że pacjenci i wszyscy mieszkańcy właściwie powinni myśleć o szczepieniu na grypę i na to RSV. Oczywiście też są zachorowania na COVID i też są szczepienia, aczkolwiek w tym roku jest mniej, powiedzmy, tych infekcji związanych z COVID-em, ale tutaj ta grypa jakby w tym roku dała się poznać z tej złej strony. Dlatego powinniśmy się szczepić i tu chcę zaapelować do mieszkańców, że nawet teraz, kiedy są zachorowania, kiedy jest właściwie szczyt zachorowań, bo to luty, marzec jest statystycznie, jak się bierze pod uwagę te wszystkie analizy, dane sanepidów, to najwięcej takich zachorowań jest właśnie luty, marzec, że jeszcze można się szczepić. To nie jest tak, że trzeba przed sezonem. Oczywiście, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy tą szczepionkę przyjęli, kiedy po prostu nie chorujemy i można się jeszcze zaszczepić i trzeba o tym pomyśleć, bo szczepienia może nie zwalniają organizmu od zachorowania, ale na pewno jest łagodniejszy przebieg. czy grypy, czy RSV, czy innej choroby takiej wirusowej. Także szczepienia naprawdę są bardzo ważne i powinniśmy po prostu szczepić się. A my jako społeczeństwo, no to ta wyszczepialność nasza nie jest, że tak powiem, na zadowalającym poziomie, bo to kilka procent w skali całego kraju, więc to jest niewiele. No a potem mamy różne powikłania, różne zachorowania niepotrzebne. Mamy też swój program refundowany, ale też przecież są w ramach programu rządowego szczepienia również, jeśli chodzi o grypę, dla pacjentów 65+, zupełnie bezpłatne. Można i w przychodni pójść do apteki i się zaszczepić. RSV też, osoby powyżej 60 roku życia też mają szczepionkę bezpłatną. W tych przedziałach wiekowych młodszych, no to są refundacje 50%. My jako miasto mamy szczepienia na grypę i pneumokoki też dla osób dorosłych. No oferta jest duża, różna i po prostu należy skorzystać. Można się oczywiście dowiedzieć i w aptece, bo tak jak mówię, apteki szczepią. Można się w swojej przychodni, ale też można wejść na strony internetowe pacjenta, Ministerstwa Zdrowia i tam też jest pełen pakiet informacji odnośnie szczepień w ramach programów rządowych, a na stronie Urzędu Miasta informacja o tym, jakie programy realizujemy dla swoich mieszkańców. Staramy się różne kampanie robić informacyjne, aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców.
6: No i jest zainteresowanie?
5: Jest. Dużo jest też takich akcji dla seniorów, bo raz, że seniorzy mają też czas wolny, ale no szczególnie powinni zadbać o to swoje zdrowie, bo wiemy, że z wiekiem no, niestety no, pewne schorzenia gdzieś tam się nam pojawiają. Nie możemy temu zapobiec i zadbać. Mieliśmy takie właśnie spotkanie organizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia tu w naszym Częstochowskim Klubie Politechnik. Było dużo seniorów, można było zrobić takie podstawowe badania, w tym badania słuchu. Można było dowiedzieć się o ofercie, której Narodowy Fundusz oferuje, ZUS, różne organizacje pozarządowe, miasto. Chcemy zrobić taką konferencję na temat szczepień, w ogóle profilaktyki szczepień. Będziemy pod tym kątem edukować mieszkańców poprzez i strony internetowe, poprzez realizatorów naszych programów, aby ta świadomość społeczna no, rosła, żeby każdy wiedział, że jego zdrowie to w jego rękach jest. Ta służba zdrowia to już jest naprawdę na samym końcu i to gdzieś tam mały procent jest tak tego stanu zdrowia i to tylko już tam wtedy się leczymy i czasami no, może być już za późno. Dlatego chcemy też właśnie uzmysławiać, uświadamiać, że to, co robimy, jak żyjemy, jak się odżywiamy, no to wszystko jakby wpływa na jakość naszego zdrowia i tego fizycznego i psychicznego.
7: Jarzyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta.
0: Zmieniamy temat.
1: Podobnie jak w latach poprzednich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca częstochowskich szkół do udziału w swoich projektach edukacyjnych, zwłaszcza, że częstochowianie na tym polu mają spore sukcesy. Więcej informacji Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
8: Jak założyć własną firmę oraz jak legalnie zatrudniać pracowników i co decyduje o wysokości przyszłej emerytury, tego wszystkiego dowiedzą się uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczący w projekcie Lekcje ZUS. Udział w zajęciach to nie tylko praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, ale też przepustka do zdobycia indeksu na wyższą uczelnię. Zgłoszenia do lekcji ZUS przyjmowane są cały czas, warto jednak zrobić to wcześniej, bo ostateczny termin na zgłoszenie udziału uczniów w Olimpiadzie ZUS mija 23 października. Lekcje ZUS to program edukacyjny, który w prosty, nowoczesny i pozbawiony nudnej teorii sposób uczy systemu ubezpieczeń społecznych i wprowadza w realia rynku pracy. Projekt składa się z 4 lekcji, które dają młodym ludziom potężną dawkę praktycznej wiedzy przydatnej w dorosłym życiu, pierwszej pracy czy przy prowadzeniu własnego biznesu. Zależy nam, aby uczniowie kończący szkołę średnią wkraczali w dorosłość świadomie, wykorzystując wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych i przysługujących im praw z tym związanych. Chcemy dać im konkretne informacje o tym, jak działa ten system, dlaczego warto pracować legalnie i płacić składki oraz na jakie wsparcie mogą liczyć w związku z różnymi sytuacjami życiowymi, jak chociażby choroba własna, bliskiej osoby, macierzyństwo czy kiedyś starość. Wszystkie materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz podręczniki dla uczniów Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia całkowicie bezpłatne. Dostępne są one także online na stronie www.zus.pl/edukacja. Lekcje ZUS to wiedza na start w dorosłość, ale też przygotowanie do ogólnopolskiej olimpiady. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Dla chętnych uczniów zwieńczeniem zajęć ZUS jest możliwość udziału w olimpiadzie. Szkoły, które wezmą udział w lekcjach ZUS i zgłoszą swoich uczniów do olimpijskiej rywalizacji, otwierają przed nimi drzwi do wyjątkowych nagród. Laureaci, finaliści olimpiady zdobywają indeksy na prestiżowe uczelnie, dodatkowe punkty w rekrutacji oraz cenne nagrody rzeczowe. To idealny schemat. Najpierw 4 lekcje pełne praktycznych informacji, a potem krótka weryfikacja wiedzy w szkolnym etapie olimpiady. Co roku bierze w tym udział około 27 tysięcy uczniów z całego kraju. W województwie śląskim co roku zgłasza się największa liczba szkół i uczniów, którzy chcą uzyskać wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Co więcej, są z nami szkoły, które już od ponad dekady biorą udział w wydarzeniu. Nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać szkoły do udziału w lekcjach ZUS oraz samej olimpiadzie do 23 października. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej ZUS oraz bezpośrednio przez koordynatorów do spraw komunikacji społecznej i edukacji. Pierwszy etap, przypomnę, wystartuje już 24 listopada. Kolejny krok to etap wojewódzki olimpiady, który zaplanowano na 2 marca przyszłego roku, a wielki ogólnopolski finał odbędzie się 16 kwietnia 2027 roku, także jest trochę czasu, żeby jeszcze prawidłowo i bardzo dobrze przygotować się do tej olimpiady. Szczegóły oraz regulamin znajdują się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce Edukacja i Olimpiada ZUS.
1: Jak założyć własną firmę, jak legalnie zatrudniać pracowników i co decyduje o wysokości przyszłej emerytury, tego dowiedzą się uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczestniczą w projekcie Lekcje ZUS. Zobaczymy, co tegoroczna Olimpiada ZUS-em przyniesie dla uczniów z Częstochowy.
0: Częstochowianie z pasją.
6: Ireneusz Knop. Jestem zegarmistrzem.
1: Ileż tych zegarów ma pan tutaj? Liczył pan kiedyś?
6: Nie liczyłem.
1: One są z duszą?
6: Tak, oczywiście. Niektóre wygrywają melodię.
1: Pasja czy tylko praca?
6: To jest moja pasja.
1: Parę ładnych lat pan siedzi w tej branży.
6: 55.
1: Dzisiaj mieszkańcy Częstochowy przychodzą, żeby naprawić zegarek, ale właśnie taki z duszą, stary, gdzieś po dziadku, pradziadku.
6: Tak, bardzo dużo jest takich klientów, którzy przychodzą i naprawiają takie zegarki po dziadkach, po babciach, po starych krewnych, którzy mieli to przed wojną.
1: Pewnie są czasami też tacy, którzy myślą, że już nic się nie poradzi, ale jednak udaje się tknąć życie w taki zegarek.
6: Tak, da się tknąć życie w taki zegarek. No, trzeba dysponować częściami, które można wymienić czy dorobić.
1: Pana ojciec, dziadek też byli zegarmistrzami?
6: Mój brat był zegarmistrzem.
1: Młodzi zainteresowani są w ogóle tym zawodem. Czy nie wiem, ktoś przyszedł do pana na praktykę przez ostatnie lata?
6: Wyszkoliłem 2 uczni, ale nikt ostatnio nie przychodzi po naukę zawodu do tego. Na pewno zaginie ten zawód.
1: Które zegary pan najbardziej kocha?
6: Stare zegary, przedwojenne. Mechaniczne zegarki nakręcane, ręczne.
1: Czy dzisiaj w domach ludzie jeszcze dużo mają takich starych zegarów?
6: Są osoby, które zbierają, kolekcjonują, jak również mają po swoich rodzicach, dziadkach.
1: Przy czym obecnie pan pracuje? Przy jakim zegareczku?
6: W tej chwili zegarek elektroniczny.
1: Da się coś zrobić?
6: Tak, oczywiście.
1: Ja tak się rozglądam tutaj po tych ścianach, bo rzeczywiście tutaj wisi mnóstwo pięknych zegarów. Są też w gablotach. Czy to jest jakaś kolekcja pana?
6: Kolekcję mam, posiadam również w domu i tutaj w zakładzie też pokazuję niektóre zegarów, które mają tą duszę, chodzą na sprężyny czy obciążniki.
1: A gdybym do pana przyszła z zegarem, z kukułką tak zwaną, dałoby się coś zrobić?
6: Oczywiście.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Zanim sprawdzimy, co kryje tabor MZK w Częstochowie, wyjedziemy na drogi. Ja przypomnę, że rozpoczęła się przebudowa ponad 5-kilometrowego odcinka DK91 między Koziegłowami a Markowicami. Od 29 września wykonawca będzie przygotowywał dwie przewiązki między jezdniami. Kierowcy muszą liczyć się z miejscowym zwężeniem obu jezdni do jednego pasa ruchu na początku i końcu przebudowywanego odcinka. Z końcem września zamknięta zostanie lewa jezdnia DK91 w kierunku Częstochowy na całym odcinku objętym inwestycją, a ruch w obu kierunkach ma zostać przeniesiony na jezdnię w stronę Katowic. A już teraz zaglądamy do garażu.
0: O tym się mówi.
9: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie.
1: Wiemy, że mamy po czym jeździć, no to czym będziemy jeździć?
9: Będziemy mieć kolejne 4 autobusy elektryczne, w pełni elektryczne, po 10 przegubowych 18-metrowych, które w zeszłym roku dołączyły do naszego taboru. Teraz w przeciągu roku dołączą 4 kolejne krótkie, 12-metrowe, czyli łącznie będziemy mieć już oprócz 19 dotychczasowych krótkich, 10 przegubowych, kolejne 4 krótkie, które nam tę flotę zupełnie zeroemisyjną powiększą.
1: Tutaj. I one też będą na tych trasach jeździły, co te długie?
9: Oczywiście, to są trasy ogólnomiejskie, to nie mówimy o mikrobusach, które wjeżdżają gdzieś w ulice zupełnie lokalne, a mamy też takie spalinowe mikrobusy, które pozwalają na realizację usług pasażerskich, czy realizacji przewozów tam, gdzie nawet tym krótkim 12-metrowym taborem, czy tym 10,5-metrowym taborem nie byłoby to możliwe, bo potrzebne jest i węższe, i krótsze auto. Tutaj jednak mówimy o tych samochodach, które będą standardowe trasy realizować, ale też, że ta flota się autobusów elektrycznych powiększa, to należy też, należało zadbać o serwis. I taka hala serwisowa dedykowana tym, które przyjdą do nas i myślę, że tym, które w przyszłości także dołączą autobusom elektrycznym, będzie dedykowana. To będzie zaplecze eksploatacyjne, które umożliwi sprawne, bezpieczne właśnie serwisowanie tych aut. One mają troszkę inną specyfikę niż te nawet niskoemisyjne albo spalinowe autobusy, dlatego też tutaj potrzebne było aplikowanie o środki, które umożliwią właśnie takie działanie. I w ramach tego jednego projektu MPK uzyskało środki, które właśnie umożliwią zakup 4 autobusów i budowę wspomnianej hali. Całość tego modułu inwestycyjnego to 25 milionów złotych, a dofinansowanie to 16 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który koordynował właśnie przyznanie tego dofinansowania. Cieszymy się, bo to jest rzecz, która będzie bardzo, bardzo istotna dla przyszłości właśnie modernizacji zaplecza i taboru i konkurencyjności MPK w Częstochowie. Pasażerów chcemy wozić nowymi, ekologicznymi i tanimi autobusami, a energia elektryczna ma szansę takim paliwem być. Co dalej, to pokaże życie, ale ambitne plany, jeśli chodzi o ten aspekt, są dalsze, bowiem czekamy na pozytywne rozpatrzenie przeznaczenia części kwoty z puli tramwajowej, którą miasto uzyskało, a niekoniecznie ma możliwości przerobowe na ich wykorzystanie, właśnie na zeroemisyjny transport. Jeśli by tym razem inna jednostka, inny podmiot zdecydował się udzielić takiej zgody, bo mowa o Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, no to wówczas moglibyśmy rozpocząć procedurę, która zmierzałaby do zakupu 64 kolejnych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i wodorowych, które by de facto nam zrewolucjonizowały albo dopięły tę rewolucję, bowiem nie tylko mielibyśmy praktycznie cały autobusowy tabor nowoczesny, jeden z najmłodszych w Polsce, ale też w 80% byłby on zupełnie zeroemisyjny. To jest kwestia najbliższych miesięcy, kiedy mamy nadzieję takie pozytywne informacje do nas dotrą. Wówczas będziemy mogli taką procedurę wdrożyć i taki zakup uruchomić. Jeśli to się wydarzy, trzymamy kciuki, ale nie przesądzamy faktów, to wówczas mówilibyśmy o największym jednorazowym zakupie skupię w historii MPK. Jesteśmy tuż chwilę po jubileuszu, więc myślę, że to na kolejne ćwierćwiecze byłoby takie wejście z futryną w te korytarze komunikacyjne, ale na razie cieszymy się z tego, co jest, bo rzeczywiście i przeguby z zeszłego roku, i te kolejne inwestycje w tabor zeroemisyjny, krótki i zaplecze, to są rzeczy, które potwierdzają i te starania, które czynimy także, że no, gramy w ekstraklasie tej komunikacyjnej i nie bez przyczyny chcemy też, żeby skrót Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK był rozwijany jako miasto przyjazne komunikacji. A takie będzie, kiedy będzie zeroemisyjne, kiedy też ten pełen będziemy pozyskiwać w Polsce coraz bardziej ze źródeł odnawialnych. To jest proces i myślę, że dobrze jest się do tego pociągu załapać, żeby nikt nam nie odjechał, nomen omen. Ale może nie pociągu, a tramwaju bardziej, bo do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni odcinek nie objęty dotąd pracami. Mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie Kucelin.
1: Mówił Maciej Hasik z MZK w Częstochowie. No to czekamy na nowości. Zwłaszcza, że szykuje się największa jednorazowa modernizacja naszego taboru autobusowego. Raz jeszcze Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
10: Największa jednorazowa modernizacja naszego taboru autobusowego będzie możliwa dzięki potwierdzeniu uzyskania rekordowego, bo wynoszącego 181 milionów złotych dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fenix. Łącznie grubo za ponad ćwierć miliarda złotych do dyspozycji naszych pasażerów w przeciągu 2 lat będą 64 nowe autobusy o napędzie elektrycznym i wodorowym wraz z infrastrukturą do ładowania. Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027 to największy krajowy program unijny w obecnej perspektywie finansowej, który m.in. wspiera rozwój sprawnego, bezpiecznego, dostępnego i zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. Projekt złożony po uzgodnieniach z miastem przez częstochowskie MPK zakłada 181 milionów złotych dofinansowania, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, przy łącznej jego wartości w wysokości 262 milionów złotych. Większość wkładu własnego po stronie wnioskodawcy będzie stanowić niekwalifikowalny VAT, który spółka zamierza odzyskać. Miasto realizuje kolejne inwestycje drogowe, służące sprawnemu poruszaniu się po mieście kursowych pojazdów MPK, modernizuje infrastrukturę tramwajową, przebudowa prawej całej starej linii, teraz odcinka do Kucelina i wymienia tabor. Niedawno poinformowano o projekcie wartości blisko 25 milionów złotych, w ramach którego MPK kupi 4 nowe autobusy elektryczne i powstanie hala serwisowa dla pojazdów zeroemisyjnych. Wraz z zamówionymi ostatnio kolejnymi autobusami elektrycznymi, wolumen bezemisyjnych autobusów o różnych rozmiarach osiągnie 33 sztuki. Jak zapowiada częstochowski MPK, po realizacji zakupu 64 nowych autobusów w ciągu najbliższych 2 lat, 3/4 taboru obecnie wyjeżdżającego na częstochowskie ulice, czyli 97 ze 127 pojazdów, będzie zeroemisyjne, a 100% wyposażone w klimatyzację. Nowe autobusy, które zostaną zamówione w 3 wersjach, 12-metrowe Maxi 44 sztuki, w tym 4 wodorowe, 18-metrowe Mega 10 sztuk oraz 9-metrowe Midi też 10 sztuk, będą oczywiście dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością oraz wyposażone w zaawansowane systemy informacji pasażerskiej oraz bezpieczeństwa. Autobusy będą mieścić od 50 do ponad 100 pasażerów, a łączna ich pojemność została określona na ponad 4600 pasażerów. Powinny mieć zasięg minimum 250 km oraz wykorzystywać rekuperację energii podczas hamowania. W zakres projektu wchodzi też 37 stacjonarnych ładowarek, w większości dwustanowiskowych. Przed MPK teraz ogłoszenie przetargu, podzielonego na części z uwagi na zakres zamówienia oraz podpisanie umowy na dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Po części proceduralnej wykonawcy będą mieli czas na realizację zamówienia, czyli wyprodukowanie i dostarczenie autobusów. Cały projekt powinien zostać sfinalizowany do końca 2028 roku. W spotkaniu prasowym na terenie częstochowskiej zajezdni MPK przy Alei Niepodległości, zorganizowanym na okoliczność ogłoszenia powyższych informacji, wzięli udział także zastępcy prezesa MPK do spraw technicznych Piotr Pala oraz do spraw sprzedaży i usług Rafał Oziębała. O kolejnych krokach dotyczących zapowiadanych realizacji poinformujemy z wyprzedzeniem w odrębnych komunikatach.
0: Zmieniamy temat.
11: Wojciech Wastaszewski, dyrektor Biura Związku Subregionu Północnego.
12: Trochę tak przejedziemy się przez te centra przesiadkowe tutaj w regionie.
11: Budujemy dużą ilość centrów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego. Jest inwestycja w Myszkowie, jest inwestycja w gminie Przyrów, w gminie Poczesna, w Dąbrowie Zielonej, w Koniecpolu. Duża ilość inwestycji. W Kłobucku również, w Krzepicach, także dużo budujemy.
12: Dużo budujecie, dużo się dzieje. Jesteśmy właśnie w Myszkowie. Słychać, że akcja tutaj trwa. Ruszyliście z taką kampanią informacyjną. No, chcecie mieszkańcom, podróżnym uświadamiać co konkretnie?
11: Dokładnie na pierwszym miejscu chcemy uświadamiać zdrowy styl życia, czyli przesiadanie się z pojazdów osobowych na pociągi, autobusy, rowery. Tak, żeby uświadomić tą propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia, no i tak, jak żeby najmniej to środowisko nasze zanieczyszczać.
12: Kiedyś takie centra przesiadkowe były charakterystyczne naprawdę dla wielkich miast. Dzisiaj korzystają z tej możliwości mniejsze miejscowości.
11: Tak, tak. Właśnie wcześniej wymieniałem, to są głównie mniejsze miejscowości. No, Myszków jest taką największą miejscowością, natomiast pozostałe, jak Poczesna, Dąbrowa Zielona czy Krzepice, są to małe miejscowości, tak aby mieszkańcy mogli zostawiać swoje samochody i przesiadać się na rowery i pociągi. No, taka logistyka, tak, żeby nie zostawiali, że tak powiem, u siebie pod domem, czy ewentualnie w innych miejscach, tylko na parkingu strzeżonym, ogrodzonym, żeby ten ruch był zorganizowany.
12: No, a ta ekologia ważna jest także w takich regionach turystycznych, jak tutaj, bo przecież znajdujemy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i to są właściwie te miejscowości jurajskie. Tych przybywających, tych turystów jest coraz więcej, a i mieszkańcy tutaj lokalni lubią sobie przyjechać tak z miejscowości do miejscowości i rzeczywiście sposób na to, żeby zostawić to autko, gdzieś tam sobie podjechać, a tak jak pan mówi, przy okazji rzeczywiście pomyśleć o tym środowisku.
11: Tak, można sobie zostawić samochód i oczywiście gdzieś wyjechać u nas na Jurę, czy do gminy Olsztyn, czy gdzieś na Skałki. No na pewno jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, że nie zostawiają gdzieś po lasach tych samochodów, czy ewentualnie gdzieś na poboczach, tylko właśnie, jak mówiłem wcześniej, na parkingach strzeżonych, idą sobie potem do lasu, na Skałki, czy ewentualnie przyjeżdżają z rowerami i zostawiają samochody, a rowerem wtedy wjeżdżają do lasu, czy też w okolicy Jury. Na te inwestycje, na te centra przesiadkowe chyba poświęciliśmy tam około 90 milionów złotych do finansowania, tak? To jest 5 dużych projektów. Wśród tych 5 projektów buduje się chyba 18 łącznie centrów przesiadkowych na terenie naszego subregionu. I tak jak mówiłem, 80-90 milionów samego dofinansowania plus wkłady własne 15%, co daje kwotę ponad 120 milionów, z tego co pamiętam, na budowę tych centrów przesiadkowych.
12: Są bardzo różne centra przesiadkowe, bo akurat w Myszkowie, no obok jest tutaj dworzec PKP, co prawda nie ma tramwajów.
11: No nie ma tramwajów, ale jest, jak pani mówiła, jest dworzec PKP, jest pociąg, tutaj też jest zatoka autobusowa, też przyjeżdżają autobusy, będą miejsca do możliwości zostawiania rowerów, więc możliwości przesiadania jest kilka. Na pewno jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, że tyle możliwości, że tak powiem, jest w tej rotacji na różne rodzaje transportu. Nadmienię, że budujemy też bardzo dużą inwestycję składającą się z 7 partnerów, trasę rowerową numer 17. To jest kolejny nasz projekt, ponad 30 milionów złotych, budowa takiej trasy rowerowej przez 7 gmin.
12: I to właściwie się zadziało, bo ta procedura taka papierkowa właściwie już ruszyła.
11: Tak, zdecydowanie już sama dokumentacja jest przygotowana na drogi rowerowe, złożony wniosek o dofinansowanie, uzyskaliśmy to dofinansowanie i teraz z tego co wiem, gminy są na etapie przetargów na wykonanie, na wybór wykonawcy robót. My jako Biuro Związku Subregionu jesteśmy liderem tego projektu rowerowego. Po naszej stronie jest przygotowanie dokumentacji, rozliczanie całego projektu przed instytucją zarządzającą, no i jakby trzymanie tych partnerów w ryzach, żeby każdy realizował tę inwestycję zgodnie z założonym projektem.
12: 3 lata? Tyle możemy zaczekać na zakończenie inwestycji, takie dopięcie i taką pierwszą przejażdżkę rowerem? Nowymi trasami oczywiście.
11: Tak, tak. Ta trasa numer 17 zaplanowana jest z końcówka tej trasy, budowy tej trasy na 2029 rok i naprawdę te 3 lata to jest taki realny czas realizacji.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: programie wracamy do zapowiadanego tematu. Częstochowa prowadzi nabór na stypendia dla studentek i studentów w kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. Wnioski można składać do 9 października. Oto szczegóły.
13: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Do 9 października tego roku można składać wnioski o miejskie stypendia dla studentek i studentów w kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz, tym razem po raz pierwszy, ratownictwa medycznego. Wsparcie wynosi od 1500 do 2500 zł brutto miesięcznie. Studenci 6 roku kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o 2500 zł brutto miesięcznie. Dla studentów pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego przewidziano stypendium w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie. W przypadku pielęgniarstwa wsparcie obejmuje osoby na 5 i 6 semestrze 3-letnich studiów pierwszego stopnia, a przy 4-letnim toku kształcenia na 7 i 8 semestrze. O stypendium dla przyszłych ratowników mogą ubiegać się studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia kształcący się na częstochowskiej uczelni. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy, od 1 października do 30 czerwca. Łącznie daje to do 22,5 tysiąca zł brutto dla przyszłego lekarza oraz 13,5 tysiąca zł brutto dla studenta pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie się do podjęcia po zakończeniu kształcenia pracy w Częstochowie na zasadach określonych w uchwale. Zatrudnienie powinno rozpocząć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu i trwać co najmniej 3 lata. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o statusie studenta, informacje o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów oraz wymagane zobowiązanie dotyczące podjęcia pracy. Nabór wniosków, tak jak już wspomniałam, trwa do 9 października 2026 roku. Studenci, którym zostanie przyznane stypendium, zostaną o tym poinformowani pisemnie. Liczba osób objętych wsparciem zależy od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.
1: Tyle o stypendiach dla przyszłych medyków w Częstochowie.
0: Temat specjalny, tylko u nas.
1: Historii nigdy dość. Spotkanie z doktor habilitowaną Joanną Lusek z Instytutu Pamięci Narodowej, która przypomni nam taką ważną częstochowską postać.
14: Stanisław Nowak. Niezwykle ciekawa postać i jeszcze bardziej ciekawa historia, czyli ten moment, kiedy ta postać stała mi się bliska i zaczęłam szperać w archiwach, żeby właśnie tą postać opracować. Był rok 2020, jak Państwo wiedzą, sytuacja covidowa. Niemniej wydarzenia działy się, wydarzenia historyczne, szczególnie historyczne rocznice i Muzeum Niepodległości w Warszawie organizowało konferencję poświęconą akcji AB. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, to rok 1940 i akcja likwidacji przede wszystkim polskiej inteligencji, akcja, jeszcze raz powtórzę, akcja AB. No i tak sobie pomyślałam, że jeżeli już cokolwiek mam napisać, to musi to być postać, która, do której będzie mi blisko, również ze względów geograficznych, i zaczęłam szperać. Najpierw otwarłam zestawienie akcja AB, gdzie, ile osób, no i napotkałam na Częstochowę. I bardzo ciekawe archiwalia. I jak już zaczęłam szperać w tych archiwaliach, to pomyślałam, że skoro zajmuję się historią medycyny i farmacji, to świetnie by było, gdyby udało mi się znaleźć postać właśnie lekarza, higienisty, farmaceuty. No i znalazł się doktor Stanisław Nowak.
15: Trochę faktów z życia tej postaci, no i z tego, co dokona.
14: Właśnie, bo tak zaczęłam od końca, czyli od momentu jego śmierci. To już Państwo wiedzą, akcja AB 1940, czyli 1940 właśnie, to koniec życia Stanisława Nowaka. Ale myślę, że to tak naprawdę taka postać trochę zapomniana, a jeżeli chodzi o Częstochowę, to niesamowicie aktywna, zarówno pod względem zawodowym, jak i pod względem społecznym. Proszę Państwa, Stanisław Nowak pochodził z Łęczycy, czyli jeszcze zupełnie gdzie indziej jedziemy w tym momencie. Urodził się w roku 1874. Jego rodzice byli niesamowicie dobrze wykształceni. Ojciec był prawnikiem po Warszawskiej Szkole Głównej, natomiast matka ukończyła konserwatorium muzyczne również w Warszawie. Stąd też w ich domu bywali często ludzie związani ze światem inteligencji i ze światem światem sztuki. I tak Stanisław Nowak w tej fantastycznej, można powiedzieć, atmosferze dorastał. Ale pamiętajmy, że to jest czas zaborów, a dom Nowaków właśnie to jest ten dom inteligencji polskiej. I proszę Państwa, na dalszą naukę z Łęczycy razem z matką Stanisław Nowak jedzie do Warszawy i tam uczy się w gimnazjum realnym numer 5. To było to gimnazjum, które było najmniej zrusyfikowane. I tam wpada, w takim dobrym słowa tego znaczeniu, w taką siatkę kompletów po zajęciach, która prowadzona jest przez, czy prowadzona, zainicjowana przez Stanisława Zakrzewskiego. I proszę Państwa, w 1893 roku matura i decyzja o tym, co dalej. Stanisław wybiera medycynę. Przede wszystkim dlatego, że w rodzinie te tradycje medyczne też były dosyć silne. Doktor Józef Nowak, jego wuj, to właśnie lekarz medycyny i rozpoczyna naukę, czy w zasadzie kontynuuje ten swój pobyt w świecie warszawskim, na Uniwersytecie Warszawskim właśnie. I w 1894 roku, w stulecie, 100 lat po rewolucji warszawskiej i śmierci Kilińskiego, młodzież studencka wychodzi na ulicę i Stanisław Nowak zostaje aresztowany. Zostaje zasądzony mu wyrok i musi, no niestety, odbyć karę na zesłaniu. Przypomnę, mamy rok 1894 i wyjeżdża, bo może wybrać, do Tambowa. W tym samym roku car umiera, ogłoszona jest amnestia i Stanisław Nowak tak zamierza podjąć dalszą naukę na studiach, czyli w zasadzie studia kontynuować, bo te studia przerwał w takich dość specyficznych okolicznościach i kończy medycynę na Uniwersytecie w Charkowie. Potem jest taki czas, powiedzmy, takiego rozluźnienia, decyduje, czy też myśli o swojej dalszej karierze, o ścieżce zawodowej i przenosi się na krótko do Łęczycy, ale w międzyczasie, bo tego nie powiedziałam, ta jego pierwsza praktyka lekarska to szpital wojskowy, jeszcze w Charkowie. Potem, tak jak powiedziałam, ten czas takiego rozluźnienia, myślenia o tym, gdzie się usadowić, umieścić, z jakim miastem związać swoje życie i mniej więcej krąży tak po kilku miastach. Jest między innymi na praktykach w Krakowie, we Lwowie, czyli styka się z tym fantastycznym światem, nie tylko tym światem lekarskim, medycznym, ale również z tym światem kultury i sztuki, którą zresztą tak naprawdę kocha. W tym czasie poznaje Boja Żeleńskiego, poznaje Rejmonta, o których zresztą świetnie się wypowiada, a tego jeszcze Państwu nie powiedziałam, czy nie wspomniałam, pozostawił po sobie trzytomowe wspomnienia. Bardzo taka pasjonująca, można powiedzieć, lektura, szczególnie dotycząca tych pierwszych jego lat w Częstochowie, do której zaraz zresztą przejdę. Natomiast był też doskonałym obserwatorem życia społeczno-politycznego. W ogóle generalnie chyba wszystkiego. Wszystko go pasjonowało i wszystko było dla niego ważne, ale te momenty w jego życiu, kiedy dokonuje tych wyborów, kiedy jest w Warszawie, kiedy potem musi przebywać na zesłaniu, kiedy jest w Charkowie i pięknie pisze o tym środowisku polskim, studenckim. To są takie ciekawe dosyć elementy jego wspomnień, które zostały opublikowane i możecie Państwo spokojnie do tych wspomnień sięgnąć. I wreszcie mamy rok 1902. W tym roku rozpoczyna pracę w Częstochowie. Najpierw kontaktuje się z doktorem Biegańskim, który jest dla niego spiritus movens, jeżeli chodzi o takie wprowadzenie go w to życie medyczne w Częstochowie. Ale jest też dla niego takim mentorem, prowadzi go po tych ścieżkach, zakamarkach nie tylko wiedzy medycznej, ale również wprowadza go w środowisko. Jak Państwo doskonale wiedzą, jeżeli ktoś jest nowy w środowisku, to raczej nie jest lubiany, a szczególnie jeżeli wchodzi nowy lekarz w miasto, które pod względem demograficznym nie jest jeszcze takie wielkie, nie jest wielką metropolią, to już zaczynają się problemy. i towarzyskie, i zawodowe, jeżeli chodzi o takie wykluczenie, czy może nawet nie wykluczenie, ale taki margines. Trzeba najpierw daną osobę poznać, trzeba zobaczyć, co potrafi, jaka to w ogóle jest osoba i dopiero potem wpuszcza się ją do swojego środowiska. Jak zaczynał Stanisław Nowak? No miał oczywiście swój prywatny gabinet, był już wtedy dosyć biegłym specjalistą we wszystkich niemal dziedzinach medycyny, ale najbardziej pasjonowało go położnictwo i ginekologia. Tak powiedziałam, ma swój gabinet, ale na początku w godzinach pracy w zasadzie tylko chodzi po tym gabinecie. Ludzi nie

0: obejmuje oddział biegańskiego w szpitalu miejskim. To jest ta część zawodowa, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o postać Stanisława Nowaka, bo tak jak powiedziałam na samym początku, ona jest niezwykle bogata również pod względem tych wszystkich wątków społecznych. I tutaj Stanisław Nowak, tak jak wchodzi w to życie zawodowe, tak jak wchodzi w to społeczeństwo, tak staje się częścią tej społeczności częstochowskiej i przez długie lata był radnym, potem szefem Rady Miejskiej, wreszcie wiceprezydentem Częstochowy w latach 1928-30 i zastępcą komisarza rządowego w latach 1930-31, a potem jeszcze bardzo aktywnie działał w Związku Miast Polskich. To były lata długo, od 1919 po 1927 rok. Za pracę zawodową, za pracę społeczną na rzecz miasta został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi w roku 1937. I można powiedzieć, że te lata późne 30. to już taki czas wycofywania się i z praktyki zawodowej, i z tej służby społecznej. Był już coraz bardziej schorowany. W 1940 roku, kiedy właśnie został osadzony w areszcie jako raz przedstawiciel polskiej inteligencji w Częstochowie, poza tym posądzany o współpracę z Piotrem Kozerskim, to był aptekarz, który rzeczywiście organizował tą elitę inteligencji polskiej i prowadził działalność konspiracyjną, w której Nowak już nie brał udziału, bo tak jak powiedziałam, choroba i no już taki późny wiek raczej mu na to nie pozwalały. I właśnie w 40 roku zostaje aresztowany. Te procesy są praktycznie sfingowane, to jest po prostu podpisanie kartki z wyrokiem. Byli o nich informowani ci, którzy zostali straceni dopiero w momencie, kiedy jechali na egzekucję. Było kilka takich rzutów, jeżeli chodzi właśnie o te miejscowości podczęstochowskie. I te egzekucje trwały od czerwca do sierpnia 1940 roku, a on sam został stracony 3 lipca 1940 roku. Co się zachowało w archiwum państwowym w Częstochowie, jeżeli mówimy o Stanisławie Nowaku?
1: Kartę historii Częstochowy przeglądała doktor habilitowana Joanna Lusek z Instytutu Pamięci Narodowej. Edyta, czekaj, dziękuję. To wszystko dzisiaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. Wrzesień urodzajny w grzyby. Pod częstochowskich lasach grzybiarze mają pełne koszyki. Zielonka, kalety na bogato. Speedway wciąż na wysokim poziomie w Częstochowie. Rozruszamy się w programie. Sprawdzimy też, co wydarzyło się w Częstochowie przez ostatnie dni. Na początek jednak grzybobranie. No i właśnie, będziemy też ostrzegać.
0: To warto wiedzieć.
2: Zbieraj tylko te grzyby, które znasz. Jeśli jesteś początkującym grzybiarzem, zostań przy grzybach rurkowych z tak zwaną siateczką od spodu kapelusza. A jeśli nie masz pewności, czy dany grzyb jest jadalny, możesz go sprawdzić w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, mówi śląski inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik.
3: Mamy tak zwanych grzyboznawców. To są osoby, które odbyły określony kurs, mają doświadczenie i wiedzę mówiącą o tym, jaki to jest gatunek grzyba. Zdarzały się takie sytuacje, że z kosza pełnego grzybów, no niestety zostało połowę. Rozsądek powinien górować nad naszym postępowaniem i idąc do lasu, zbierając grzyby, powinniśmy z runa leśnego wybierać tylko te, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, że są one jadalne. Taką generalną zasadą przy pozyskiwaniu grzybów jest to, żeby je zbierać te grzyby, które pod spodem mają takie utkanie siatkowate, rurkowate, a nie blaszkowate. To już wyeliminuje znaczną ilość grzybów, które są potencjalnie niebezpieczne dla człowieka, ale zasada generalna, bierz tylko to, co do którego nie masz żadnej wątpliwości. Będą owczym zbierano wszystko, co znaleziono po drodze. Muchomor sromotnikowy jest takim sztandarowym przykładem grzyba silnie toksycznego dla człowieka. Niezareagowanie w odpowiednim czasie powoduje to, że człowiek umiera niestety w strasznych cierpieniach. Jest to grzyb, którego działanie toksyczne ujawnia się w ciągu 2-3 dób. Tak więc od czasu spożycia tego grzybu do wystąpienia tych pierwszych objawów, no niestety upływa dosyć dużo czasu, a w tym czasie destrukcja naszych narządów wewnętrznych, głównie wątroby i nerek, jest już na tyle posunięta, że no, zaawansowana medycyna ma problemy z uratowaniem wtedy człowieka. Bardzo silnie toksyczne, rozpadające się tkanki, głównie tak jak mówimy wątroba, powoduje to, że no, człowiek jest w tym momencie niezdolny do funkcjonowania. Mamy również cały szereg grzybów, które wykazują takie działanie toksyczne. Muchomory zielonkawe, muchomory czerwone. Wszystko zależy od grupy toksyn, które one produkują, tak zwanym działaniu muskarynowym. Inne mają działanie inne, to jeżeli chodzi o toksykologię. No, są też małe, niepozorne grzybki, które potrafią naprawdę pokonać słonia, ale tych naprawdę wystrzegajmy się. Pozostańmy przy swoich zbiorach tylko na dobrze znanych gatunkach nam grzybów. Tutaj upowszechnienie tej informacji o właśnie zasadach dotyczących grzybobrania, które stało się tak naprawdę naszym sportem chyba narodowym w kraju, powoduje to, że coraz mniej mamy zgłoszeń. Musimy też pamiętać o tym, że można również ulec zatruciu, spożywając grzyby uznawane jako jadalne. Dlaczego? Dlatego, że one zbierane w lesie, przechowywane w niewłaściwych warunkach, a myślę tutaj o zbieraniu, to jest taki powszechny niestety zwyczaj do toreb foliowych czy reklamówek. Te grzyby bardzo szybko zaparzają się. Niestety na swoich owocnikach mają również grzyby drożdżakowe lub pleśniowe, które produkują bardzo szybko toksyny, z tym stają się przyczyną z kolei zwykłego, można powiedzieć, banalnego, no niekiedy jest to burzliwie przebiegające, kłopotem dyskomfortu takiego właśnie gastrycznego, przebiegające z bólami brzucha, z biegunką. Na szczęście przechodzą, ale o tym również musimy pamiętać, transportując grzyby z lasu do domu i odpowiednio je przechowywać w domu, w postaci czy to suszonej, czy przetworzonej termicznie. Niektóre grzyby nie tolerują związku z alkoholem. Występuje wtedy taka reakcja tak zwana disulfiramowa, czyli nagłe uczucie duszności, uderzenie gorąca. To jest właśnie połączenie substancji zawartej w grzybach z alkoholem. Tego też absolutnie łączyć nie wolno. Na pewno nie powinny jeść dzieci przynajmniej tak do 7 roku życia, nawet może troszkę dalej. Dzieci mają nie w pełni wykształcony jeszcze układ enzymatyczny i trawienny. Dlatego traktujemy grzyby w kategorii dosyć ciężkostrawnych pokarmów i samo zaleganie tego grzyba właśnie w przewodzie pokarmowym jest już dla dziecka naprawdę dużym wyzwaniem.
1: Materiał przygotowała dla nas Paulina Kozioł. A już teraz Janusz Danek i Speedway Częstochowa. Co wie, a czego nie?
0: Aktywnie w Częstochowie.
4: Jak ktoś nie przyjedzie na stadion, nie zobaczy tego bakcyla. Panie redaktor, ja powiem taką fajną rzecz, bo taki był broker z Sosnowca, tam nie ma żużla. Ja go zaprosiłem do mnie tutaj. Podobnie miałem z Krupskiego Młynu takiego prezesa, ale zaprosiłem, usiadł na trybunach i zobaczył żużel i się zakochał. My to wielopokoleniowo, my to chyba nawet tak się u nas potocznie mówi, że my to z mlekiem matki wyssaliśmy tą pasję, tą miłość do ścigania. A Częstochowa to jest wielka tradycja. Jest kilka miast, Wrocław, Toruń, to są miasta stricte żużlowe. Myśmy w Warszawie, stolicy, próbowali kilkakrotnie i z panem Władysławem Golobem. I nawet Marek Kraskiewicz, żeśmy tam próbowali, bo tam, no i tam Sławek Drabik zdobywał w 90. A, to już nie ma znaczenia. Mistrzostwo Polski wtedy. I Zbyszek Boniek, jak był na trybunach, a ze mną pojechało 5 autokarów biało-zielono ubranych, cały sektor główny. I Zbyszek podszedł, mówi: chłopie, ja nie wiedziałem. I wtedy dostaliśmy Puchar Fair Play. On był oczarowany, bo 300 biało-zielonych flag i to na stadionie Gwardii w Warszawie. Myśleliśmy, że to się uda. No ale niestety nie ma takich pasjonatów, którzy chcieliby to pociągnąć, bo pan Władysław Golob jest zbyt gorszy, a pan Marek Kraskiewicz miał słabsze przebicie. Tam Unia Leszno próbowała też wspierać na tej Gwardii, ale to musi chcieć i samorząd, muszą chcieć zawodnicy. Wiele czynników ma wpływ, aby to wykwitło. W Częstochowie miłość do speedwaya, tak jak mówię, my wyssaliśmy z mlekiem matki i to pokoleniowo. Dziadek, wnuczka bierze i to tak sport, można powiedzieć, stricte rodzinny. A speedrower jest taką, można powiedzieć, odmianą żużla na rowerach. My to tak nazywamy, bo Hans Nielsen, profesor żużla, czterokrotny mistrz indywidualny świata, kiedy był w Polonii Piła, powiedział, że to jest najlepszy sposób na przygotowanie żużlowców. To zaraz w Pile wybudowali obok korony tor do speedrowera. Podobnie w Zielonej Górze. Patryk Dudek do tej pory nieraz jeździ. Rafał Dobrucki. Anita Włodarczyk, to jest moja zawodniczka, która 6 lat jeździła. Ta słynna Anita, ta mistrzyni olimpijska świata, 6 lat jeździła w speedrowerze Anitka. Jest mistrzynią Europy juniorek. Także później Dobrucki, trener kadry narodowej. Skórnicki Adam, mistrz Polski na żużlu. Sławek Drabik, Patryk Dudek. Fajferowie, kupę tych zawodników, duża ilość zawodników, tych, którzy są znakomitymi żużlowcami. Oni gdzieś tam pierwsze te kroki stawiali w tym speedrowerze. No i my też tak chcieliśmy pewnie z początku naśladowywać tych wielkich mistrzów, takich jak Ivan Maurer czy Owe Fundin. No i to tak jak Ronaldo czy Lewandowski są takimi dla młodych chłopców kopiących w piłkę, no bo wszyscy chłopcy grają w piłkę, dziewczynki też teraz zresztą z sukcesami. Nasze tutaj częstochowianki też miały wiele sukcesów. Nawet miałem przyjemność być komentatorem, kiedy zdobywały Mistrzostwo Polski w futsalu. Także no, ja po prostu kocham sport i wszystko to, co ze sportem związane.
1: A jak pan sobie wyobraża właśnie ten speedrower za 5-10 lat w Częstochowie, czy tam w skali kraju?
4: Taką miałem refleksję, właśnie Polacy mają kapitalną predyspozycję do ścigania w lewo. Czy to w speedrowerze, czy w żużlu. Czasy są trudne, ale trudne czasy kształtują mocnych ludzi, prawda? I dlatego może za lat kilkanaście te trudne czasy ukształtują jeszcze lepszych ludzi niż my staramy się być, bo wszyscy chcemy, szukamy szczęścia, wszyscy dążymy do doskonałości, prawda? Ale no, receptę musimy sobie sami wystawić, no bo nikt nam w szczęściu nie pomoże. Chcesz być szczęśliwy, no to bądź, prawda?
1: Czyli dobrze się sportem zająć,
4: dobrze się zająć kulturą, dobrze się zająć nauką, wszystkim. Pasjonaci żyją szczęśliwie. A jak człowiek żyje szczęśliwie, to nie obraża innych, nie dokucza innym, bo ma swoje życie i, jak to się mówi potocznie, swoje małpy i mój cyrk, prawda? I nie interesuje mnie to, jakiego sobie proboszcz wikarego dobrał. No bo to jego parafia i niech on sobie tam dobiera. Mnie interesuje, abym miał dobrych, wrażliwych ludzi wokół siebie i nie plujących jadem, nie hejtujących, ludzi, z którymi się chce żyć.
1: A chodzi pan na mecze? Tak odbiegnę trochę od tematu.
4: Na wszystkie mecze chodzę, panie redaktor. No jakżeż, jestem wielkim kibicem. Sam pływam dużo, jeżdżę na rowerze też oczywiście. Chodzę, uwielbiam piłkę nożną, uwielbiam przede wszystkim żużel, no bo to moje takie... Żużel moja wielka miłość, speedrower moje dziecko, a piłka nożna to jak każdy, no uwielbiam, no chodzę na Raków oczywiście i cały czas w to wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej. Tak jak Czesiu Niemen śpiewał. I ja w to mocno wierzę, bo gdyby tak nie było, to ja nic nie muszę. Ja tylko mogę, bo robię to społecznie. No wśród fantastycznych ludzi, no co tu dużo mówić, grup. Ja jestem z czasów jeszcze AZS-u, kiedy odnosiliśmy wielkie sukcesy, kiedy Jurek Wagner, kiedy przyjeżdżał na te mecze, tośmy dużo koło siebie siadali nieraz, bo już nie był wtedy trenerem, ale przyjeżdżał tak gościnnie do Częstochowy. I był zafascynowany speedrowerem, jak mu opowiadałem, że, bo też był w Australii, to także mi sobie opowiadali te wszystkie przygody na antypodach i to. No powiem szczerze, panie redaktor, no kocham sport w każdej postaci. W ogóle każda szlachetna sportowa rywalizacja coś tworzy, coś buduje, coś łączy. Na torze, na boisku możemy rywalizować, ale poza boiskiem jesteśmy kumplami. I to jest bardzo ważne. Tak się buduje społeczeństwo obywatelskie. A trzeba też zmieniać to, co zmieniać możemy. No i jak się weźmie w swoje ręce sprawy, to myślę, że można wiele. Speedrower. Kiedyś dziedzina nieznana, a wielki splendor, wielki zaszczyt, takie spełnienie. No bo, panie redaktor, jako twórca Speedway Fan Clubu, jako twórca i założyciel Polskiej Federacji, w jakimś sensie jestem twórcą, prawda? Można tak określić. Artysta czy twórca nikt nie robi do szuflady. I ja po prostu mówię, że żaden twórca nie robi nic do szuflady. Dzięki wam można się pokazać, dzięki tutaj naszej takiej tej lokalnej telewizji też właśnie mają swój duży udział w tym, że z malutkiego, nieznanego sportu staliśmy się kultowym sportem z dwoma obiektami w mieście.
1: Częstochowa to miasto sportu?
4: Tak, mogę to śmiało powiedzieć. Częstochowa to miasto sportu. Sport kocha Częstochowę, Częstochowa kocha sport. A wyniki po prostu, panie redaktor, to wypadowa wielu czynników. To jest dyspozycja dnia, no i tak zwane szczęście sportowe. Bo jak mamy podobne umiejętności na podobnym poziomie, no to kto wygrywa? No wygrywa ten, kto akurat będzie troszkę więcej szczęścia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na skrzyżowaniu ulic Faraday i Legionów. Jej rzecznik, prokurator Tomasz Ozimek, poinformował w rozmowie z portalem naszemiasto.pl, że wstępne ustalenia wskazują, że Fiat Panda, poruszając się ulicą Faradaya w kierunku Legionów, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadzając tym samym do zderzenia z Audi. Kierowca Fiata zmarł w szpitalu. Dokładne okoliczności wypadku są obecnie ustalane. Gigantyczne pieniądze na modernizację taboru MPK. Częstochowa zdobyła na ten cel aż 181 milionów złotych unijnego dofinansowania. Rzecznik MPK Maciej Hasik.
5: Łącznie grubo za ponad ćwierć miliarda złotych do dyspozycji naszych pasażerów w przeciągu 2 lat będą 64 nowe autobusy o napędzie elektrycznym i wodorowym wraz z infrastrukturą do ładowania. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 to największy krajowy program unijny w obecnej perspektywie finansowej, który m.in. wspiera rozwój sprawnego, bezpiecznego, dostępnego i zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. Projekt złożony po uzgodnieniach z miastem przez częstochowskie MPK zakłada 181 milionów złotych dofinansowania, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu przy łącznej jego wartości w wysokości 262 milionów złotych. Większość wkładu własnego po stronie wnioskodawcy będzie stanowić niekwalifikowalny VAT, który spółka zamierza odzyskać. Miasto realizuje kolejne inwestycje drogowe, służące sprawnemu poruszaniu się po mieście kursowych pojazdów MPK, modernizuje infrastrukturę tramwajową, przebudowa prawej całej starej linii, teraz odcinka do Kucylina i wymienia tabor. Niedawno poinformowano o projekcie wartości blisko 25 milionów złotych, w ramach którego MPK kupi 4 nowe autobusy elektryczne i powstanie hala serwisowa dla pojazdów zeroemisyjnych. Wraz z zamówionymi ostatnio kolejnymi autobusami elektrycznymi, wolumen bezemisyjnych autobusów o różnych rozmiarach osiągnie 33 sztuki. W ciągu najbliższych 2 lat 3/4 taboru obecnie wyjeżdżającego na Częstochowskie ulice, czyli 97 ze 127 pojazdów, będzie zeroemisyjne, a 100% wyposażone w klimatyzację. Nowe autobusy, które zostaną zamówione w 3 wersjach, 12-metrowe Maxi 44 sztuki, w tym 4 wodorowe, 18-metrowe Mega 10 sztuk oraz 9-metrowe Midi też 10 sztuk, będą oczywiście dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością oraz wyposażone w zaawansowane systemy informacji pasażerskiej oraz bezpieczeństwa.
1: Przetarg na modernizację stadionu żużlowego przy ulicy Olsztyńskiej w Częstochowie. Miasto czeka na oferty do końca września, a zakres prac obejmie m.in. modernizacji oświetlenia, wymianę nawierzchni w parku maszyn i przewejściu głównym na obiekt. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Oczywiście to nie koniec naszego programu. Zostańcie z nami. Przed nami kolejny kwadrans magazynu. Zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Historia komunikacji miejskiej w Częstochowie jest bogata, choć pasażerowie nie zastanawiają się, jak było lata temu, licząc na punktualność i wygodę. A nie zawsze tak było.
6: Ciekawe spotkanie.
1: Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie, o tym, co było i co jest dziś w naszym magazynie na dłużej.
7: Ponad 75 lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie to jest szmat czasu i trudno wyobrazić sobie nawet najlepszą, najbardziej syntetyczną audycję radiową, żeby wszystko, co się przez ten czas wydarzyło, przybliżyć, ale warto spojrzeć za siebie, spojrzeć w przeszłość, bo tak naprawdę te trzy dekady, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza historii MPK, wszystkie te rzeczy, które działy się na przestrzeni dekad, były tak naprawdę tłem dla historii Częstochowy. Zaczęło się to wszystko dawno temu i tak naprawdę gdybyśmy starali się, jeśli chodzi o komunikację miejską, spojrzeć w annały, to ten rok 50. nie był początkiem jako takim komunikacji miejskiej, no bo siłą rzeczy Częstochowa już przed wojną, już po powstaniu huty i później po rozwoju przemysłowym zaczęła się rozwijać, zaczęła potrzebować komunikacji i takie zalążki komunikacji pojawiały się na przełomie XIX-XX wieku, początek XX wieku to także tramwaje konne, to też zawiązanie się firm prywatnych, które jeszcze nie były takim usystematyzowanym systemem, który by można było nazwać komunikacją miejską, ale były to zalążki publicznego transportu zbiorowego. Wojna oczywiście i tragedia wojenna ukróciła wszelaki rozwój, także ten związany z częstochowskim transportem publicznym, ale jeszcze przed wojną był też początek myślenia, zalążek budowy linii tramwajowej. Okazało się wówczas, że władze jeszcze zaborcze, później już w wolnej Polsce, nie potrafiły osiągnąć konsensusu z samorządem, z władzami miasta, nie potrafiły też okoliczności sprzyjać temu, by ten tramwaj powstał. Wówczas pewnie byśmy byli w czołówce tych najstarszych. Nie ma tego złego, bo jak się okazało później, w dobie likwidacji i spadku mody na tramwaj, ten tramwaj w Częstochowie powstał i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Później jego rozwój potwierdził tę tezę. Mówiąc o początku, musimy powiedzieć, że oczywiście władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i te w terenie, i te centralnie musiały działać wspólnie i w porozumieniu i tak naprawdę 50. rok to jest ten pierwszy dokument potwierdzający zawiązanie się Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a minister właściwy na początku 51. roku potwierdza właśnie powstanie MPK i od tego czasu zaczyna się formalna i realna historia częstochowskiego MPK. Dlatego też to 75 lat umownie było obchodzone w roku 25, bo istotnie te trzy ćwierćwiecza wówczas minęły od tego pierwszego dokumentu Rady Narodowej, która zawiązała częstochowskie MPK, ale potwierdzenie przez ministra właściwego dla komunikacji nastąpiło na początku 51 roku, dlatego też i ten 26 rok można uznać za jubileuszowy. Zresztą podkreślaliśmy to i w naszej narracji w mediach tradycyjnych czy w mediach społecznościowych nawiązujemy. Zresztą też obecność na antenie Radia Złote Przeboje jest tego najlepszym przykładem. Pierwsze lata to nie był łatwy czas. Czas stalinizmu, czas wychodzenia z ruin powojennych. Częstochowa może nie zniszczona bardzo, ale jednak cały kraj był w odwrocie, cały kraj podnosił się ze zgliszcz tak naprawdę i wyzwaniem dla Częstochowy było też budowanie tej siatki połączeń, która pozwoliłaby na transport mieszkańców miasta, a liczba ich rosła z roku na rok, do rozbudowującej się huty imienia Bieruta, później huty Częstochowa. Ta huta była takim kołem zamachowym, także jeśli chodzi o te komunikacyjne aspekty w mieście. Kolejne lata to oczywiście budowanie taboru i też ujednolicenie się infrastruktury. Pamiętajmy, że na początku to kilka lokalizacji tak naprawdę można było uznać za to zaplecze infrastrukturalne w mieście, a ta współczesna zajezdnia autobusowo-tramwajowa to nie od razu tak naprawdę była, tylko była właśnie pokłosiem takiej systematycznej pracy i ujednolicania się tej struktury infrastrukturalnej, ale też taborowej, no i też biurokratycznej, jeśli chodzi o MPK w Częstochowie. Kolejne lata to znowu lata związane z budową linii tramwajowej. Ten tramwaj w końcu, w momencie, kiedy wiele krajów, ale też wiele miast w Polsce odchodziło od tramwajów, w Częstochowie powstał. Było to zbawienne, bo tak naprawdę tramwaj od tysiąclecia na początku do okolic Worcela w kierunku Huty, w tej swoim pierwszym odcinku, w tej linii, czy osi pracy, jak nazywało się właśnie to połączenie północ-południe tramwajowe, był najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez częstochowian. Następnie oczywiście rozbudowa, próba też społecznego rozbudowania, czy rozbudowania tramwajów w czynie społecznym na Rakowie. Później, współcześnie, już w XXI wieku, ten tramwaj na Rakowie się pojawił, ale na innej trasie i w zupełnie już innych warunkach. Te historie można by przybliżać i przybliżać, ale tak naprawdę w rozwój i taki pik, tak jak w kraju, tak i w Częstochowie, można osadzić w latach 70. w epoce Gierka, kiedy to zakłady przemysłowe i rozwój miast i taka decentralizacja też postępowała. Później Częstochowa stała się miastem wojewódzkim. To wszystko wpływało także na to, jak działało MPK.
1: Przypomnę, że to nasze spotkanie z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MPK w Częstochowie. Znów cofniemy się w czasie po to, aby mieć porównanie do tego, co jest dzisiaj w częstochowskiej komunikacji.
7: Czasy minione, chociaż sentymentalnie pewnie wiele Państwa do tego podchodzi, były też czasem takiej byle jakości technicznej. Nie wszędzie, nie zawsze, ale podczas eksploatacji autobusów i tramwajów, w czasie niedoborów też części zamiennych, wszystko albo dużo robiło się takimi metodami doraźnymi i też umiejętnościami pracowników. Wiele tych rzeczy trzeba było nadrabiać, bo te możliwości techniczne, zaplecze, dostępność części zamiennych były ograniczone. Dlatego też bez względu na to, jakie były czasy, jak ten MPK się rodził, jak później wyglądał, należy naprawdę ukłonić się wszystkim pokoleniom pracowników, którzy tworzyli to przedsiębiorstwo i dalej współtworzą jego, myślę, ponowny rozwój, renesans też komunikacji miejskiej i też dzięki temu notujemy wzrosty, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Oczywiście te liczby są niewspółmierne do tego, co było we wspomnianych latach 70. czy 80., bo wówczas dwu- i trzykrotnie więcej tych pasażerów było łącznie rocznie przewożonych, ale też inne czasy, jeśli chodzi o dostępność do transportu prywatnego, etc. Lata 90., czas transformacji, to też czas, jeszcze wcześniej, lata 80., trudniejsze, bo związane z kryzysem finansowym, z perturbacjami politycznymi, z czasem stanu wojennego. To były czasy mroczne, czasy też trudne. Transformacja nie od razu pozwoliła na to, żeby wyjść z tej zapaści. Ale już ja, będąc dzieckiem lat 80., pamiętam, kiedy ta transformacja zaczęła w latach 90. przenosić także ślady w komunikacji miejskiej. Pierwsze niskopodłogowe autobusy, pierwsze liftingi także tego wysłużonego albo sprowadzanego z rynku wtórnego taboru. Tak naprawdę dopiero wejście do Unii Europejskiej było takim znakiem, taką cezurą, takim czasem, kiedy można byłoby uznać, że dla częstochowskiego transportu publicznego, dla publicznego transportu zbiorowego, postaci MPK w Częstochowie jako miejskiego przewoźnika, jednego z największych przewoźników w województwie śląskim, przyszedł ten czas nowych możliwości. To naprawdę w telegraficznym skrócie można sprowadzić do współcześnie inwestycji na setki milionów złotych, a myślę, że tych zer można by jeszcze dodać, bowiem nowy tabor autobusowy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, sto kilkadziesiąt autobusów, kilkadziesiąt kolejnych już elektrycznych, zeroemisyjnych, nowe technologie, nowe napędy, nowe perspektywy, bo jesteśmy tuż po zakupach pierwszych autobusów przegłowowych elektrycznych, a być może czeka nas rewolucja, domknięcie tej cywilizacyjnej, tramwajowej rewolucji, jeśli chodzi o ten sposób poruszania się po mieście, czyli przebudowę nieprzebudowanego dotąd odcinka na tym ostatnim historycznym szlaku od Dąbia do Kucelina, czyli tam, gdzie kiedyś Huta kilkanaście tysięcy osób codziennie do pracy przyjmowała, a współcześnie kilkanaście tysięcy ludzi, w tym także w rozbudowującej się ponownie hucie odradzającej się z kryzysu, też pracuje i też potrzebuje dotrzeć. Te wszystkie rzeczy na bieżąco są przez nas przybliżane. Chcemy informować, chcemy też zmieniać trochę sposób myślenia o komunikacji miejskiej. Stąd też sporo akcji społecznych, stąd też dni otwarte na zajezdni MPK. To są rzeczy, które są systemem naszym połączonych i myślę, że takie symboliczne podsumowanie tego, to są takie rzeczy, które nie skłaniają do tego, żeby odcinać kupony od tego dorobku, ale właśnie, żeby poczuć presję wyzwania i temu wyzwaniu podołać. Wyzwaniu, by pokolenia współczesnych i przyszłych częstochowian mogły naprawdę mieć świadczoną usługę komunikacyjną na najwyższym poziomie, bo wtedy miasto będzie nowoczesne, będzie miało szansę na rozwój i będzie mieszkańcom przyjazne. Taki jest nasz cel na kolejne lata. Proszę trzymać kciuki, by te założenia mogły się spełnić i korzystajcie z autobusów i tramwajów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Do zobaczenia na trasach.
1: Taki szkic historyczny przedstawił nam Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie. A jeśli ktoś zainteresowany jest tym tematem, to znajdzie się i literatura.
0: Zmieniamy temat.
1: W naszym programie odwiedzamy teraz Urząd Miasta w Częstochowie. Czy jest przyjazny nam, osobom załatwiającym urzędowe sprawy?
6: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląsk. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. Mam nadzieję, że w tym gąszczu różnych urzędowych spraw będzie łatwiej się po prostu wyłapać.
1: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
6: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną i można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce. Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Są wydarzenia, które od lat widnieją w kalendarzach i wszystko wskazuje na to, że nie znikną z niego tak szybko. O częściach z nich powiemy w naszym programie.
0: O tym się mówi.
1: Zanim dyrektor Częstochowskiej Organizacji Turystycznej powie nam o wydarzeniach, które goszczą na kulturalnej mapie Częstochowy, słów kilka o nowej siedzibie. Jakub Sikora.
8: My jako Częstochowska Organizacja Turystyczna ciągle się rozwijamy, ciągle dążymy do tego, żeby się rozwijać. Do tej pory współpracowaliśmy i oczywiście nadal będziemy współpracować z Miejskim Centrum Informacji i właśnie tu znajdowała się nasza siedziba. Natomiast otworzyła się przed nami bardzo fajna i nowa perspektywa. Przeniesienie się do obiektu, które należy do Muzeum Częstochowskiego, czyli do Zagrody Włościańskiej przy 7 Kamień 4. Nasza nowa siedziba. No i przede wszystkim coś, o co ludzie również pytają, czyli sklep z pamiątkami. I z Jasnej Góry, i z Częstochowy, i z całego subregionu. Tam będziemy na Państwa czekać.
1: Większa siedziba, większe możliwości.
8: Większa siedziba i większe możliwości. Myślę, że nawet będzie się mógł pokusić o jeszcze lepsze i większe imprezy, które organizujemy, o większe eventy. No i przede wszystkim bliżej do Jasnej Góry, czyli też de facto do naszego członka.
1: No powiedzmy trochę, o co szykujecie?
8: O, przede wszystkim czeka nas Euromania. Święto każdego Euromaniaka, który chce odwiedzić Jurę Krakowsko-Częstochowską na Parku Lisiniec. Znany w zasadzie, mam nadzieję, że trochę bardziej znany od kilku lat, Jarmark Częstochowski, Bożonarodzeniowy Jarmark, Gwiazdkowa Aleja na Placu Biegańskiego. I jeszcze serdecznie chciałbym Państwa zaprosić najbliższą młodym imprezę, bo to Festiwal Summer, czyli Częstochowa, organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta we współpracy z Częstochowską Organizacją Turystyczną. Festiwal od młodych dla młodych. Festiwal ma swoją historię od 2017 roku, kiedy ja jeszcze de facto będąc w Młodzieżowej Radzie Miasta poszliśmy do pana prezydenta i poprosiliśmy o to, aby panie prezydencie, niech będzie tu impreza dla młodych ludzi. Ale pan prezydent nam powiedział wtedy, słuchajcie, ale jest, są, przecież są imprezy, ale panie prezydencie, nie, nie. My chcemy mieć imprezę, o której my zdecydujemy. Jak będzie wyglądała, jakie będą atrakcje, jacy będą artyści, jaka scena i tym podobne. I od tamtej pory się zaczęło. Mamy rok 2025 i impreza cały czas jest tą imprezą miejską, cały czas ją organizujemy i przede wszystkim organizowana jest przez Młodzieżową Radę Miasta, czyli przez kogoś, kto najlepiej zna potrzeby w tym mieście młodych ludzi.
1: Cykliczna impreza, od lat.
8: Cykliczna impreza od lat, tak jak powiedziałem, zapoczątkowana przez Młodzieżową Radę Miasta. I to cieszy, że mimo wszystko, że zmieniające się warunki w mieście, tak naprawdę budżety i przeszkody, które napotykają młodzi ludzie przy organizacji takiej imprezy, cały czas są akceptowalne i cały czas ci młodzi ludzie mogą się uczyć organizacji tych imprez. Młodzi ludzie potrzebują zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się nowych rzeczy i przede wszystkim zdobywać wiedzę, którą jest nie tak łatwo posiąść, bo organizacja eventów w dzisiejszych czasach nie jest prostym orzechem do zgryzienia, więc tym bardziej cieszę się, że tych młodych ludzi możemy uczyć takich rzeczy, bo zapewne kiedyś to oni przyjdą i będą to organizować. Niech mają tą wiedzę, niech pozyskują tą wiedzę, niech się uczą, niech wykorzystują to w życiu, bo to właśnie wszystko rozwija. A sama impreza jest wspaniałą inicjatywą, bo naprawdę w tej imprezie chodzi o to, że to właśnie młodzi ludzie decydują o tym, kogo będą chcieli zaprosić. Młodzi ludzie decydują w zasadzie o terminie tej imprezy. Początkowo ta impreza odbywała się na początku wakacji. Natomiast z czasem stwierdziliśmy, że może lepiej nią zakończyć wakacje, tak żeby młodzi ludzie jeszcze te kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego mogli się pobawić i tak właśnie zostało.
1: Taka impreza, takie wydarzenie, które wpisało się na stałe w ten kalendarz imprez kulturalnych, tak jak Frytka Off w Częstochowie na przykład?
8: Tak, na dzień dzisiejszy jest to stałe wydarzenie. Wiemy, że też się nie powinno to zmienić. Cały czas walczymy co roku o to, aby ta impreza była, choć nie ma co walczyć, bo tak naprawdę pan prezydent czasem sam pyta, słuchajcie, a robicie w tym roku tego Summer Chilla czy nie? Więc to jest wspaniałe, że tutaj nawet i pan prezydent jest osobą, która chce tych młodych ludzi promować. Chce, żeby oni pracowali, żeby również pracowali na to miasto, bo wiadomo, że praca zaczyna się od podstaw. Więc tutaj wszyscy chcemy, aby to miasto stawało się coraz lepsze i coraz lepsze. Stąd też na przykład taka impreza, bo to inicjatywa od młodych dla młodych.
1: No właśnie, Częstochowa jest chyba takim miastem młodych ludzi.
8: Tak, ja uważam, że Częstochowa jest miastem młodych ludzi, wbrew temu, co ludzie przede wszystkim mówią, bo wiele ludzi nawołuje do tego, że jest tu dużo starszych ludzi. To jest nieprawda. Tu są młodzi ludzie, tu jest życie nocne, tutaj naprawdę dzieje się wiele rzeczy, tylko prawdę mówiąc trzeba trochę poszukać. I tutaj wrócę jeszcze na chwilę do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Mamy tak świetny zespół, który co tydzień wrzuca na nasz fanpage na Facebooku informacje, co dzieje się w Częstochowie i okolicach właśnie w najbliższy weekend albo w tygodniu. W wakacje to wygląda tak, że wrzucamy w tygodniu posty, bo w tygodniu również się wiele dzieje w wakacje. Natomiast jeśli chodzi o te miesiące pozaturystyczne, wrzucamy najczęściej o tym, co dzieje się w najbliższy weekend i warto to obserwować, bo można się wiele rzeczy dowiedzieć.
1: O wydarzeniach tych sztandarowych mówił Jakub Sikora z Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, a imprez w Częstochowie nie brakuje. Będziemy kontynuować ten wątek. Zostańcie ze mną.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Częstochowy.
1: Frytka o festiwal. Kto nie kojarzy tej imprezy w Częstochowie, niech podniesie rękę do góry.
9: Robert Jasiak. Festiwal na początku odbywał się na ulicy Piłsudskiego, czyli tak naprawdę no, w samym centrum miasta, ale jednak już po tej stronie Starego Miasta, no bo powiedzmy, że te tory kolejowe w jakiś sposób no, dzielą tutaj nasze miasto, jakby na tą część jakby Śródmieścia i Stare Miasto. Festiwal muzyki niezależnej, trochę takiego offu, który by pokazał coś zupełnie innego niż taki typowy mainstream, żeby to nie była muzyka właśnie takiego środka, tylko coś bardziej alternatywnego. No i były projekty, które jakby dawały możliwość pozyskania funduszy na rewitalizację właśnie takich przestrzeni, ale nie przez budowy czy modernizację budynków, a właśnie przez aktywizację jakby Śródmieścia, takich trochę trudniejszych rejonów miasta. No i wtedy przy pisaniu tego projektu no, okazało się, że to miejsce jest jakby no, idealne, bo tak naprawdę samo centrum, ale też była przestrzeń na to, żeby zorganizować ten festiwal. No i jest, myślę, że do tej pory na skalę taką jakby zarówno Polski, jak i no myślę, że Europy, pomimo tego, że teraz jakby jeden dzień, ale to jest coś wyjątkowego, co łączy takich ludzi, których jakbyśmy na co dzień nie powiedzieli, że mieszkają jakby tutaj gdzieś w regionie, bo to są ludzie pełni empatii, radości, szczęścia. To jakby ten festiwal powoduje to jakby w naszych mieszkańcach, że jakby widać u nich tą radość, że to nie jest jakby taka zwykła szara codzienność i nawet jeśli to teraz jest jeden dzień, no to są kolorowi, uśmiechnięci. Myślę, że też to jakby ta nazwa, która powstała, czyli ten festiwal Frytka Off, no z tego względu, że na tej ulicy Piłsudskiego, jak to dziki kapitalizm i lata 90., czyli fast food tam królował, bo od początku jakby od zejścia z Alei Najświętszej Marii Panny do samego dworca były no budki z tymi fast foodami, czyli z frytkami, z tymi hot dogami, które były długie na po prostu metr, albo hamburgery wielkie jak kierownica od stara i po prostu stąd ta nazwa, że sprzedawano tam frytki, cieszono się, było też mnóstwo jakby teatrów takich ulicznych, które się tam odbywały, no i też jakby te koncerty i myślę, że to po prostu no był takim kolokwialnie mówiąc, że to był taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o dobór tej muzyki, bo to nie były zwykłe dni miasta, to nie były dni samorządu, tylko to było coś tak naprawdę dla wszystkich grup wiekowych. Myślę, że nawet dla dzieciaków, bo przy tych teatrach ulicznych też na początku, w tych godzinach popołudniowych były takie teatry, do których jakby mogły dzieci sobie oglądać, ale później wiadomo, im późniejsza godzina, tym dla osób starszych i myślę, że to jest jakby taki clue, takie mięso czy rdzeń tego festiwalu, że on jest wielopokoleniowy i też tak to są dobierani artyści, żeby no, łączyły różne pokolenia i różne grupy z naszego miasta i z regionu i po prostu to jest niesamowite. Jeszcze z wielkim sentymentem wspominam wyświetlane animacje na pobliskich kamienicach, oczywiście z przyzwoleniem mieszkańców, którzy tam mieszkali i ta ulica wyglądała po prostu jak w Rio de Janeiro i było tam mnóstwo ludzi, parady też z diabłami tutaj przez kolegę Janka, który na co dzień mieszka w Hiszpanii, taka parada praktycznie jakby hiszpańska z ogniami sztucznymi, która przechodziła przez ulicę Starego Miasta przy Filharmonii, coś niesamowitego i myślę, że w jakimś archiwum państwowym kiedyś te zapisy się znajdą, bo to naprawdę w mieście, gdzie mieszka 200 tysięcy ludzi, robiliśmy festiwal no światowej klasy i myślę, że do tej pory w jakiś sposób go kontynuujemy. Częstochowa po prostu ma bardzo duże aspiracje i bardzo duży jakby apetyt na zaspokojenie właśnie gustów mieszkańców przez takie działania kulturalne i pomimo tego, że mamy mniej mieszkańców, nie jesteśmy miastem wojewódzkim, to myślę, że przez te ponad dekadę tego organizacji, tego festiwalu, no mieliśmy tutaj naprawdę szeroką gamę gwiazd i można być po prostu z tego dumnym, zarówno ja jako teraz naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, ale również i mieszkaniec, bo to naprawdę doskonały, no nie chciałbym jakby kolokwialnie mówiąc o tym jako w takiej narracji kapitalistycznej, ale to doskonały produkt, na który po prostu mieszkańcy czekają.
1: Kto był?
9: Koncertem, który na pewno zapadł mi w pamięć, to był koncert zespołu Kult, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Klasyka Kazik, którego jakby słuchałem na kasetach magnetofonowych. Nie tylko jakby z Częstochowy, ale również tutaj z regionu przychodzą posłuchać tego i śpiewają razem z Kazikiem po prostu te teksty. To jest coś niesamowitego. Myślę, że takim fajnym otwarciem też były no, zespoły, na przykład nie wiem, The Dumplings, były też zespoły spoza granic, ale myślę też o koncercie Problemu, który no, mocno wpisał się w subkulturę hip-hopową i to była już powiedzmy jakaś tam trzecia fala tej muzyki hip-hopowej. Także naprawdę, naprawdę super. No, AC Drinkers, która po prostu też kapela mocno związana jakby właśnie z takim nurtem offowym. Nocny Kochanek, mocne rockowe granie z po prostu w starym stylu, ale jednak sporo z pirotechniki i ci ludzie, którzy jakby potrafią się z tego cieszyć i z tych tekstów, które są może trochę prześmiewcze, może trochę ironiczne, ale mocno stylem nawiązujące jakby samego grania do Iron Maiden, dla mnie to też naprawdę coś wyjątkowego. Można by zrobić niezłą płytę Blu-ray czy DVD i sprzedawać ją w najlepszych salonach prasowych w tym kraju i również w internecie, no ale to na tą chwilę się jeszcze nie udało, ale musimy jakby sobie stawiać cele, które będziemy mogli realizować, może to plan na przyszłość.
1: Rozmawiamy o festiwalu Frytka OFE w Częstochowie z Robertem Jasiakiem, naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu w Częstochowie. Teraz zupełnie w innej lokalizacji.
9: No już od kilku lat jest przeniesiona na Park Wypoczynkowy Lisiniec. To też tak naprawdę, no Częstochowa ma ten plus, że to wszystko u nas jakby dzieje się w centrum i miasto pomimo tego, że jest rozległe na swojej dzielnicy, czy północ, czy Raków, to mimo wszystko wszędzie jesteśmy w stanie powiedzmy dojechać w 15 minut, tym bardziej teraz przy przebudowie tej drogi tutaj krajowej, tak zwanej Gierkówki, czy tej jedynki, no to bezkolizyjnie możemy przejechać naprawdę bardzo szybko całe miasto, ale mówimy o Parku Lisiniec. Ze względu na to, że ulica Piłsudskiego była rewitalizowana, modernizowana, właśnie to centrum przesiadkowe, no to mój poprzednik, pan Aleksander Wierny, no postawili tutaj ze swoim zespołem na Park Lisiniec, który do tej pory nie był jakoś mocno eksploatowany, bo był to teren mocno rekreacyjny, ale rekreacyjny pod względem sportu. Ja oczywiście państwa, którzy nas słuchają, to również zachęcam, bo myślę, że nie chciałbym się mylić, ale proszę mnie sprostować tutaj przez radio, ale mamy tutaj, myślę, że w regionie na pewno jesteśmy jedyni, że mamy piasek po prostu nad swoim zalewem z nadmorza, z Łeby i ten piasek jest biały i tam jest po prostu postawiony nowy budynek, nowa infrastruktura, która powoduje, że chce się tam przebywać i po prostu tam być. No i te zalewy, które powstały po gliniankach, ale tutaj nie chciałbym też jakby stawiać, czy na pewno, ale myślę, że tak było. No to jest piękny teren w centrum miasta, no w centrum kawałek od centrum miasta, oddalonego tak jakby za kawałek, za klasztorem, gdzie są zalewy, gdzie ludzie wypoczywają i było tam po prostu boisko do piłki nożnej bardzo duże, rekreacyjne, no i w tym miejscu jakby koledzy postanowili organizować ten festiwal. I jest tam taki fragment od ulicy, który dochodzi do tego zalewu, no i proszę mi wierzyć, że wszyscy ludzie, którzy byli na deptakach, nie wiem, w Sopocie czy w Mielnie, to ta ulica, gdy ten festiwal jest tam organizowany, to właśnie tak wygląda, że jest tam mnóstwo uśmiechniętych ludzi, którzy jakby zmierzają na ten festiwal, który jest nad wodą. Woda w nocy jest oświetlona, mamy mnóstwo jakby takich świateł po prostu, które jakby budują atmosferę. To jest festiwal po prostu, na którym warto być, bo gdy pytamy, na jaką gwiazdę przychodzisz na dwa, oni po prostu przychodzą na festiwal, bo wiedzą, że będą się tam dobrze bawić, że ta muzyka jest jakby kluczowa, ale ta cała atmosfera, która jest przy tym festiwalu, to myślę, że to tworzy ten po prostu magnes dla ludzi. No i myślę, że ludzie po prostu będą to wspominać i zapytanie o to, na jaki festiwal jakby przychodzą, to myślę, że to jest tak naprawdę rozpoznawalna marka, bo widzimy to też przy promocji tego wydarzenia w mediach społecznościowych, że nawet nie ogłaszając gwiazd, to mamy od razu zapisane około tam, nie wiem, 2000 osób i myślę, że to jest po prostu też super.
1: Wszystkie tajemnice częstochowskiego festiwalu zdradził nam Robert Jasiak z Urzędu Miasta w Częstochowie. To oczywiście kropla tego, co czeka Was w tym mieście bez względu na porę roku. Ale Częstochowa to nie tylko muzyka, film i teatr, to także wybitne widowiska na torze w Częstochowie. W końcu mamy włókniarza i słynny Speedway Silesia Cup, wydarzenie połączone z memoriałem imienia Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego. A o częstochowskim festiwalu, częstochowskiej Frytce mówił nam Robert Jasiak. Dziś stoi na czele Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Zapraszam na spotkanie z kimś, kto wie, jak i gdzie spędzić czas w Częstochowie. Daniel Zaleński z Urzędu Miasta. Co warto w Częstochowie zobaczyć?
10: Dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, które możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu, tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii. I myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
1: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
10: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia i mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję to być dekadę czy dwie temu, uwierzcie, Panie Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, siłą rzeczy musi mieć zaplecze do relaksu, przestrzenie, gdzie może odpocząć ciało, ale także duszę. Także jest co robić. Pojawiają się różnego rodzaju atrakcje kulturalne, przestrzeń zielona jest zagospodarowana. Także gdybyśmy chcieli, to naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić tydzień i się nie nudzić. Szanowni Państwo, ja zachęcam gorąco, abyście odwiedzili Częstochowę na przykład rowerami. To da Wam pełną swobodę do poznania wszystkich zaułków. Gdy poznamy już Jasną Górę, to możemy objechać rowerem bardzo sprawnie albo wypożyczyć jeden z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Marii Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, no to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest to na przykład Park Wypoczynkowy Lisiniec. Tam na plaży, na kaszubskim, nadmorskim piasku możemy wypoczywać. Możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego. Częstochowa jest jak najbardziej świetnym miejscem na każdą porę roku i to co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw i oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem, gdy twórcy jakby opisu tego zjawiska architektury siódmego dnia szukali informacji w trakcie niepogody. nic nie stoi na przeszkodzie, żeby architekturę zwiedzać od wnętrza i spojrzeć na wielkie budynki ze skali perspektywy człowieka.
1: Którą ty porę roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
10: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni, bo wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego, a żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń zyskuje. Mała architektura, zieleń, która przemija, ale ta energia kulturalna, która wciąż motywuje nas do tego, żeby ten zimowy letarg jakoś przetrwać. Także chyba jestem fanem jesieni i też myślę sobie, że właśnie sezony kulturalne wtedy się nakręcają, dają taki oddech po aktywnym bądź leżącym czasie wakacji. Także tak, jesień to jest piękny czas, no i wtedy architektura, którą uwielbiam, odsłania się, ponieważ zieleń drzew opada i możemy zobaczyć nawet te zabudowania śródmieścia z dalszej, szerszej perspektywy. Zapraszamy do Częstochowy, niezależnie od pory dnia i roku.
1: No tak, to, że mamy piękne trasy, to wiemy. Dzisiaj jesteśmy w Myszkowie, znowu się będzie dużo działo. Centra przesiadkowe powstały nie tylko tutaj, ale również w okolicy. Bardzo dobra informacja.
10: Tak jest. Ja osobiście jako rowerzysta bardzo się cieszę. Jestem przekonany, że mocna ekipa rowerowa z Myszkowa też będzie zadowolona, bo tak naprawdę decyzje, jaki środek transportu dla nas i naszych rodzin, w tym dzieci, to są nasze decyzje. Jestem przekonany, że dzięki takim inwestycjom jak ta, te decyzje będą łatwiejsze, abyśmy tam, kiedy jest to oczywiście możliwe, zamiast samochodu wybierali komunikację zbiorową, a jeszcze lepiej, jeżeli postanowimy wybrać, żeby transport rowerowy był częścią naszego życia, bo to nie jest kwestia tylko lepszego powietrza dla wszystkich. Jeżeli jest mniej samochodów na drogach, no to wtedy osoby, które z tych dróg muszą korzystać, są po prostu mniej zestresowane. Natomiast jeżeli wybierzemy w ogóle rower, no to możemy dzięki temu odciążyć zarówno lekarzy pierwszego kontaktu w sezonie przeziębień, jak i kardiologów, no bo ponieważ ma to długoletnie, myślę, że niełatwo mierzalne, ale jednak pozytywne skutki dla zdrowia. Ja jestem jedną z takich osób, która tak naprawdę do pracy, mimo że nie mieszkam w miejscu, gdzie pracuję, dojeżdżam na kolej rowerem, czasem zamiast porannej kawy. Następnie przemieszczam się pociągiem i pieszo. Myślę, że dzięki temu mamy jeden samochód mniej, więcej spokoju na drogach, a ja się cieszę lepszym zdrowiem.
1: No, te częstochowskie strony są naprawdę piękne. Nic tylko wsiąść na rower i jechać właściwie nie tylko wiosną, latem, jesienią, bo przecież znamy też takich, którzy zimą jeżdżą.
10: To prawda. Jazda zimą nie jest jakimś wielkim wyczynem. Da się to zrobić w Polsce. Natomiast my wyszliśmy od tego, że jest to dla mieszkańców. Jest to oczywiście dla mieszkańców Myszkowa, dla mieszkańców całego powiatu myszkowskiego, czy w ogóle subregionu północnego województwa śląskiego. Natomiast warto pamiętać, że nasza okolica Jura Krakowsko-Częstochowska to przede wszystkim wspaniały szlak Orli Gniazd, który nie jest pętlą. Można powiedzieć, że jest taką niemalże prostą linią rozciągającą się od Częstochowy do Krakowa. I na przykład będzie można sobie podjechać tutaj samochodem, na który załadujemy rowery. Przejedziemy na północ albo na południe, albo szlakiem Orli Gniazd, albo innymi szlakami, których jest tu dużo, i podjedziemy sobie z powrotem koleją. Także to nie jest tylko tak, że to jest inwestycja wyłącznie dla mieszkańców. Jestem przekonany, że im więcej będzie miejsc, gdzie będzie można bezpiecznie i komfortowo, co jest bardzo ważne, zostawić samochód czy rower i skorzystać z komunikacji zbiorowej, tym po prostu będzie dla wszystkich lepiej.
1: Ja już tutaj rozmawiam z panem dyrektorem, rozmawialiśmy o tym, że centra przesiadkowe kiedyś były tworzone z myślą o wielkich aglomeracjach, o dużych miastach, a teraz się okazuje, że korzystają też mniejsze miejscowości.
10: To prawda, ja myślę, że to jest wspaniały temat na wieczorne rozmowy urbanistów przy ognisku, no bo tak naprawdę wiemy, że odległość od miejsca zamieszkania do szkoły czy miejsca pracy teraz nie robi wielkiego wrażenia, ponieważ dzięki samochodom, rowerom elektrycznym i innym pojazdom te odległości po prostu się skracają. wracają, im więcej przestrzeni, które nam pomagają albo całkowicie zrezygnować ze samochodu, albo mieszać teraz transporty, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjechać kawałek na przykład spod Myszkowa na Dworzec, a później wybrać pociąg, wziąć pod pachę hulajnogę czy składany rower. Życie jest na tyle ciekawe, dynamiczne, a nasze województwo na tyle dobrze rozbudowane, że mamy tę możliwość, aby mieszać różne środki transportu. Ja to robię każdego dnia i mocno do tego zachęcam.
1: No to słuchaj, na koniec jeszcze powiedz, jaką masz taką swoją ulubioną trasę.
10: S1. Kolejowa trasa S1, z której można wyskakiwać we wszystkie piękne zakamarki zarówno Doliny Górnej Warty, jak i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest bardzo dużo różnych pięknych miejsc. Ja myślę, że nawet piknik i czasem nam się zdarza w pięknych jurajskich okolicach, również Myszkowa, można jak najbardziej zorganizować. Najlepszych miejsc nie zdradzam, żeby pozostały dla mnie.
0: O, warto wiedzieć.
1: ZUS ostrzega, regionalna rzecznik Beata Kopczyńska.
11: Mieszkaniec wykazał się wzorową czujnością, gdy otrzymał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. Zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki ZUS, gdzie urzędnicy potwierdzili próbę wyłudzenia danych. Taka postawa ochroniła jego dane i być może uratowała oszczędności. Powinna być przykładem dla wszystkich obywateli. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Do najpopularniejszych metod oszustów

0: Inna metoda to oszustwa inwestycyjne deepfake, czyli fałszywe reklamy w mediach społecznościowych z cyfrowo zmanipulowanym wizerunkiem znanych osób czy urzędników państwowych, zachęcające do rzekomych państwowych projektów finansowych. Kolejną taką metodą to wizyty domowe fałszywych urzędników. Przestępcy odwiedzają seniorów w domach pod pretekstem weryfikacji dokumentów, przeliczenia świadczenia, ale po to, aby ukraść gotówkę lub też wyłudzić PESEL. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon. Elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu e-ZUS, czyli dawna platforma usług elektronicznych, i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualnie powiadomienia z ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, na przykład świadczenie 800+, świadczenie Dobry Start. Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, po pierwsze, należy zachować dyskrecję, nie podawać poufnych informacji ani danych osobowych w odpowiedzi na podejrzane wiadomości, ignorować nieznane linki, nie klikajmy w żadne linki przesyłane w e-mailach, SMS-ach czy przez komunikatory, jeśli nie mamy 100% pewności co do ich źródła. Uważajmy na załączniki, nie otwierajmy plików załączonych do wiadomości pochodzących z nieznanych adresów e-mail. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do autentyczności wiadomości, warto, żeby skontaktował się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ta wiadomość oczywiście dotyczy ZUS-u, lub zgłosił sprawę na policję. A gdzie zgłaszać próby wyłudzenia, tak ogólnie, jeśli chodzi o podejrzane SMS-y? Od razu można go przekierować na darmowy numer 8080. W ten sposób system bezpieczeństwa zablokuje złośliwą domenę, a my uratujemy się przed oszustwem i uratujemy też inne osoby.
1: To informacja także dla płatników z Częstochowy, a o tym wszystkim opowiada Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS-u w Województwie Śląskim. Do usłyszenia, Edyta Czekaj. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią.